Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Chodźcie po dobrą energię, chodźcie po świetną playlistę. Mamy tego dużo o poranku w RMF Max.
1: No i cytat dnia w kategorii mądrości na dzisiaj. Tak? Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
0: No chyba, że bluszcz, bo bluszcz akurat lubię, jak ciemno. RMF
1: Max. Asia Mełz, Irek Jakubek, dzień dobry we wtorek.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Alok i Khalid. I rewelacyjne Dive Into Me. Szkoda tylko, że zajmują łazienkę. Jak się człowiek tak śmieszy przed godziną szóstą.
1: Dzisiaj matura z matematyki, ale na razie biologia. Aha. Bo antylopowca modrego chcieliby naukowcy wskrzesić.
0: Ale fajnie.
1: To taka piękna antylopa, która dawno temu wyginęła.
0: Żeby im tylko coś przeciwnego do antylopowca nie wyszło.
1: Czyli co?
0: Lopowiec.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: John Newman. Prosto do łóżka i do uszka. Od RMF Max przed 6.
1: Za chwilę będziemy mieli pakiet informacji z regionu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, świetnie, że słuchacie RMF Max, bo wiadomości istotne dla każdego. O 6. Zwłaszcza, że żmija już nie śpi.
0: Tak, zygzakowata nie śpi w Tatrach i TPN ostrzega, żeby na nią przypadkiem nie nadepnąć.
1: Zygzakowata też nie śpi.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Ratownicy medyczni z województwa kujawsko-pomorskiego mają pełne ręce roboty, a do tego zdarza się, że pracę utrudniają im agresywni pacjenci lub ich bliscy, często pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ratownicy czekają na kamizelki nożoodporne, które pomogą chronić ich bezpieczeństwo.
3: Tak, zgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia te kamizelki nożoodporne, szpikulce odporne miały wejść do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 kwietnia. Termin został przesunięty, dlatego że Ministerstwo Zdrowia zobligowało się jakby uczestniczyć i partycypować w kosztach zakupu tych kamizelek. I te kamizelki, z tego co wiem, pismem z Ministerstwa Zdrowia, zostaną zakupione i przesłane do dysponentów. No to wymaga jednak czasu zakupu i przesłania tych kamizelek do poszczególnych dysponentów ratownictwa medycznego, dlatego ten termin

0: Jest to zaśmiecanie lasu i tutaj leśnicy muszą ponosić duże koszty związane z zbieraniem tych śmieci, z utylizacją tych śmieci, z wywożeniem tych śmieci, a te pieniądze moglibyśmy bardzo dobrze przeznaczyć na przykład na zagospodarowanie turystyczne lasu, czy edukację leśną, czy na inne aktywności leśne.
1: A jakie odpady najczęściej leśnicy znajdują w naszych lasach?
0: Są to różnego rodzaju opony, pojemniki po olejach, filtry, różnego rodzaju plastikowe elementy samochodów, porozbiórkowe, czasem powypadkowe i tego mamy w naszych lasach bardzo dużo. Poza tym często w tym okresie mamy również śmieci, które są związane z pobytem takim codziennym.
1: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju tańca nowoczesnego Flex. Czwarta odsłona tego wydarzenia zostanie zorganizowana 16 oraz 17 maja. Areną artystycznych zmagań będzie Włocławska Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Czwarta edycja ogólnopolskiego turnieju na pewno sprowadzi do Włocławka jeszcze większą liczbę tancerzy niż w latach ubiegłych, a w roku ubiegłym gościliśmy we Włocławku z całej Polski około 1000 osób, około 1000 tancerzy i tancerek. Będą to prezentacje tańca w kategoriach disco dance, hip hop, jazz, show dance i street dance. Występy oceniać będzie profesjonalne jury.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.

0: O i Rainer Tannenwelt, 9 minut po godzinie 6. Absolutna muzyczna rewelacja. Wiesz co, bo widzę twoje mrugające wtępie.
1: Bo ja próbuję na maksa otworzyć oczy, bo dzisiaj mi coś nie idzie.
0: Ale powiem wam, jak ona to robi. Ona próbuje otworzyć na maksa oczy. Na maksa je zamykając, bo mruga. I jak masz ten kontakt, powiem, ale pięknie to robisz.
1: Dziękuję.
0: Ale naprawdę pięknie.
1: Staram się.
0: I jak wiesz, jak masz kontakt powiek, gdy mrugasz, to ważne jest, żeby od razu je odlepiać.
1: Ale nie da się inaczej mrugać, nie mając kontaktu powiek.
0: Asia Maus, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Ale mrugnij i odpuść, mrugnij do góry. No.

0: Jest, ja
1: bardzo
0: też
1: stałam
0: jestem
1: w uczuciach, chciałam tak powiedzieć. I no, jak już raz pokochałam Alexa Warrena, to już mi tak zostało. I wiem, że wy też tak macie, dlatego wam go gramy w poranku RMF Max.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To było to, co przed chwilą zrobiłaś.
1: Mogłabym na ten temat napisać niejedną rozprawkę.
0: Ja myślę, że Alex Warren jeszcze wczoraj mógłby sobie spokojnie przejść naszym radiowym korytarzem, a dzisiaj musiałabyś koniecznie...
1: No. Przemyśl to, co chcesz dalej powiedzieć.
0: Odpowiedzieć na drugie pytanie. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: To są dwa pytania, dwa tematy wypracowania długiej wypowiedzi pisemnej, które się wczoraj pojawiły na maturze z języka polskiego.
0: Tak, i jak słyszycie, to nie są tematy z kosmosu. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
1: Samo życie.
0: Albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To jest poranek Asimeu z 18 minut po godzinie 6. Alexem Warrenem dodajmy.
1: Postawmy tu kropkę.
0: Za chwilę wystąpił nas Shakira i w ogóle...
1: Uwielbiam. Shakira jest super.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Super.
2: Reklama. Polska pokochała technologię Cherry Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
14: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
15: I po reklamie.

0: Wszyscy w Rio razem z Shakirą. To była Shakira, Shakira. 2 miliony osób, słuchajcie, na plaży w Rio de Janeiro. Copacabana siedziało i teraz słuchacze poranka RMF Max też mają fajnie z naszą wilczycą.
1: Teraz będzie można poczuć podobne emocje jak ci na Copacabanie. Ekipa 2115 wjeżdża w głośniki RMF Max i oni zagrali też taki mega koncert, prawie jak Shakira ostatnio w strefie 57.
0: Sprawdźcie to na naszych socialach, wygląda pięknie.
2: Kalifornia love sprawia, że znów patrzysz w oczy me. W brzuchu mam motyle.
0: Minuta po pół do siódmej.

0: hity na maksa dobrane tak, żebyście weszli w ten wtorek na pełnej. Prosto w galaktykę, jaką tam sobie dzisiaj wybierzecie. Tak wam gramy tutaj w RMF Max.
1: Byłem tam przed chwilą. 20
0: minut. Widziałam.
1: 20, ale już wróciłem. 20 minut i godzina 7, ale po drodze minąłem stoisko z truskawkami. Jest nowość w kategorii sprzedawcy przydrożni truskawkowi.
0: Tacy państwo w namiocie?
1: Tak. Ja po drodze mijam taki napis jeszcze do niedawna. Było napisane polskie truskawki od rolnika.
0: No.
1: Wiesz, jaka jest zmiana w tym sezonie?
0: Nie wiem.
1: Truskawki od rolnika.
0: Co ty mówisz?
1: Polskie, nie?
0: Zniknęło polskie.
1: Nie, co ty mówisz, tylko co ty sprzedajesz? Myślę, że to pytanie pojawiało się za często. I wreszcie ktoś pomyślał, że fajnie byłoby ludziom powiedzieć prawdę. Bardzo dziękujemy. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: je skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
2: Wątarski, autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
3: Skoda.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: nasza ulubiona poranna pompa i Pump It Up od Denzela. 11 minut przed godziną 7. Co za bardzo robię Pump It Up i aż, aż głośniki poleciały. Bardzo Państwa przepraszam, to są te emocje, które daje Wam tylko i wyłącznie słuchanie radia o poranku RMF Max zwłaszcza.
1: I nowości są w naszym pięknym kraju. No. Urzędomat. Pierwszy urzędomat w Polsce, w Elblągu stanie urzędomat.
0: Brawo.
1: Wygląda trochę jak znany nam wszystkim paczkomat. I ze środka będzie można sobie całą dobę odebrać dowód rejestracyjny.
0: I że niby tak automatycznie to wszystko będzie działać.
1: No, kod, skanujesz pewnie jakiś kod, otwiera się szefeczka i tyle.
0: Pewnie, a w środku siedzi urzędnik. Pamiętajmy, ciągle jesteśmy w urzędzie. To jest nowość RMF Max. Pogadajcie czasem z tym urzędomatem, tam w środku jest człowiek, mówię wam. Ale Farben, René Miller.

0: hity na maksa lecą sobie u nas w RMF Max 4 minuty przed godziną 7.
1: A o 7 jak zawsze flesza w nim ważne informacje drogowe.
0: O.
1: Po są utrudnienia na Zakopiance w stronę Krakowa.
0: I co nieco w sprawie cen paliw uspokajamy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły za 4 minuty o 7.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
10: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
13: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
14: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Jest siódma, są najnowsze informacje w pigułce. Czas na flash w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów. Nie żyją dwie osoby, co najmniej 25 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany, a podczas ujęcia zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tylko w RMF Max możecie liczyć na skrót aktualnych informacji z kraju i ze świata, dlatego ostrzegamy kierowców, bo korkuje się teraz zakopianka w podkrakowskim Libertowie, a powodem zatoru jest zepsuta ciężarówka. Problemy z płynną jazdą występują na jezdni w stronę Krakowa. I przy wiadomościach dla kierowców pozostajemy, bo benzyna kosztuje nas więcej. Minister energii zaakceptował nowe, maksymalne stawki. Za litr 95 płacimy teraz 6,49 zł. To jest o 3 grosze więcej niż podczas majówki.
2: Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7,31 zł. W najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej.
1: O tym wszystkim informował Igor Skrzypek. Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma on dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja. I na otwarcie piłkarska ekstraklasa Radomiak Radom ograł Lech.

0: pierwszym notowaniu awansowała o jedną lokatę.
1: A teraz będzie prognoza pogody, bo to 3 po 7. Prognoza prosto z szafy.
0: Jeszcze nie polecamy Wam zmiany garderoby na letnią, a to dlatego, że wszystko zacznie się zmieniać w tym tygodniu. Na razie na termometrach jeszcze w wielu miejscach bardzo wysokie wartości. 15 stopni co prawda już w Trójmieście dziś, 16 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, ale na przykład już w Warszawie 27 kresek, podobnie będzie w Katowicach i w Rzeszowie, 28 nawet w Krakowie, więc bardzo gorąco. Natomiast już od jutra te wartości będą coraz niższe, no i w czwartek nawet 12. 12 stopni.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Usłyszał o prognozie na czwartek i założył czapkę. Ed Sheeran, Azizam, 3:30 po 7.

0: Maxa są te hity, takie gramy w RMF Max 9 minut po godzinie 7. To był Krzysztof i Remigiusz dla wszystkich dla wszystkich maturzystów, Remigiuszów i Krzysztofów i wszystkich. Powiedzcie teraz swoje imię. Jeżeli jedziecie na maturę z Majcy, to pamiętajcie, że dla was także gra o poranku RMF Max.
1: A jak się czujecie już teraz zestresowani, to jest super szybki sposób na to, żeby się tego stresu pozbyć.
0: I co najważniejsze, nie trzeba być maturzystą, żeby się w ten sposób odstresować.
1: Nie trzeba, każdy może to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Tak się nazywa ta metoda. Na początku znajdujesz 5 rzeczy, które możesz zobaczyć i je nazywasz. Potem 4 rzeczy, które słyszysz. Potem 3 zapachy, które czujesz. Później dotykasz dłonią 2 rodzajów materiału i też je nazywasz. No i na koniec ta jedynka, czyli smak, ostatni zmysł. Zastanawiasz się, jaki smak czujesz w ustach. Jak to wszystko sobie w głowie zrobisz, to stres znika.
0: No, a 5, 4, 3, 2, 1 to jest też odpowiedź na matematyczne zadania dzisiaj. Zapamiętajcie, w pierwszym jest 5, w drugim ma być 4.
1: A razem 15.
0: Jezu, jak na to policzyłam.
1: Szybko, nie?
0: Wiadomo. Nasz prymus, Asia Meus, Irek, dzień dobry.

0: lekko, zwiewnie i wiosennie, czyli tak jak Bledka potrafi najlepiej. Dwa dni w RMF Max.
1: 18 minut po godzinie 7. A co dzisiaj macie na sobie wiosennego?
0: Boże, uśmiech, to wiem, wiosenny, ale może coś jeszcze macie wiosennego na sobie, to nam to napiszcie koniecznie teraz w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
2: Proszę bardzo.
0: Bo mamy 300 dla was i chcemy wam rozdać.
1: Jak macie kanapkę z rzodkiewką i z takim szczypiorem zielonym.
0: Ojej, to jest bardzo wiosenne.
1: Tak, że będziecie czuć go do późnego popołudnia. Szczypior. A ludzie, którzy z wami pracują, też będą wiedzieli, że go macie. A jak wrócicie do domu, to też sobie można będzie przypomnieć, że dzisiaj był jedzony.
0: Rzodkiewki, szczypiory i wszystko inne wiosenne, super, co macie dzisiaj na sobie albo ze sobą. Piszecie teraz w SMS-ach pod 3001, a 300 będą rozdawane za moment.
1: I SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 19 po 7. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
10: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
11: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
12: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
13: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: 29 minut po godzinie 7. Dominują sukienki w kwiaty.
1: Lżejsze obuwie.
0: O, i jeszcze topolowe puchy, które latają po całych miastach, wsiach.
1: A
0: i
1: to
0: wszędzie.
1: Monika chyba tego nie lubi. Cześć Monika.
0: Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć,
0: kochana, co tam wiosennego masz dzisiaj, tak najbardziej czujesz? No.
2: No, u mnie kochany wiosenny katar.
0: Katar!
2: Alergiczny.
0: Słuchaj, alergolog dyżurny RMF Max zaleca ci 300 zł. To trzeba stosować regularnie, u nas o poranku do wygrania codziennie. I z racji tego, że dzisiaj matura z matematyki, więc będziemy jechać do najbardziej matematycznej miejscowości, trochę geometrycznej. Koło.
1: Do koła jedziemy i będziemy cię pytać, kto do koła ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Jak odpowiesz dobrze, to zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, to ci kasę zabierzemy.
0: O właśnie, a czy pani od matematyki będzie się zabierać? Nie my. Uwaga, jadę do koła z miejscowości również geofajnej, kąty rybackie.
1: A ja również jadę z kątów, ale kąty walichnowskie to jest mój start. Kto ma bliżej do koła? Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
1: Monika, szybko.
0: No, Aśka ma cyrki.
1: Dobrze! Wszystko wyobronione.
0: Brawo.
1: Teraz do koła ja jadę z trójki.
0: Z trójki, a ja z dziewiątki. Są takie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do koła. Asia czy Irek?
2: Irek,
1: brawo. Okej, ostatnie pytanie. 300 cały czas na koncie. Irek do koła jedzie z różnicy.
0: Różnicy, wynik odejmowania. Aśka, co zrobić z krzywej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia, czy
2: Irek?
1: Widzisz, no jednak trzeba było stawiać na różnicę.
0: Ale dwie stówy dla ciebie i dużo zdróweczka. Niech wredny, alergiczny katar odpuszcza właśnie teraz, a teraz jest 7:31.

0: Victoria Kida. Oskar Cymsa, ale ten numer działa. Działa tak jak okład na pierwszy bąbel po wiosennym komarze. Albo meszkach jeszcze bardziej dotkliwie gryzących.
1: Generalnie to jest super doświadczenie, bardzo przyjemne. I tak wam właśnie gramy w RMF Max, 21 minut przed 8.
0: Dokładnie tak.
1: No i przynosimy niedobre wieści, bo jednak nie będzie 500+ dla małżeństw z długim stażem.
0: A dlaczego niedobre?
1: No bo był taki pomysł, żeby tym parom, które wytrzymywały ze sobą tam od 50 lat wzwyż, wypłacać takie ekstra pieniądze, ale się okazało, że nas na to jednak nie stać, więc nie będzie tych 500+.
0: A poza tym to i tak by nic nie zmieniło, wiesz, no on co prawda zachowuje się jak taki dzieciak, wiadomo, no, a ona bardziej niż matka, co by pobierała 800+, ale nie będzie, ona bardziej niż matka czuje, że nie robi tego dla pieniędzy, nie, wiadomo, no.
2: Max.
0: Hello, 8:20, życie, znamy się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapezy.

0: tygodnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Wow, ale masz wypieki.
8: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
7: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Beautiful, to będzie jak już wyjdziecie z egzaminu z matematyki, bo dzisiaj to, co stresuje maturzystów podobno najbardziej, czyli no. Królowa nauk.
1: Matematyka! 9 minut i godzina 8. Są przecieki, są przypuszczenia. Uwaga, dzisiaj na pewno będą potęgi i pierwiastki.
0: Rachunek prawdopodobieństwa ma się pojawić.
1: Oczywiście. Przepraszam, te doniesienia komentuje stado baranów.
0: Natura wie, co ma o tym powiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Funkcja liniowa i kwadratowa.
1: I będzie tego nie lubią chyba. To będzie trygonometria, oczywiście.
0: Tak, jak słyszą sinus, kosinus, to od razu im się be uruchamia.
1: I statystyka.
0: No i jeszcze algebra i wzory skróconego mnożenia.
1: Oj, proszę bardzo. I pamiętajcie, tak robi stado baranów. Słuchacze inaczej, zupełnie inaczej. Także będzie lepiej niż dobrze.

0: godzina 8, a Metzner, tak na szczęście, żeby było go jeszcze więcej na maturze z matematyki.
1: Kto akurat w trasie, ten niech uważnie posłucha Flesza o 8, Krajowa 57 na Mazowszu z utrudnieniami.
2: Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
7: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
8: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
9: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zsel.edu.pl.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM. Just keep watching.
2: Zerkamy na zegary, 8 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje, czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Krajowa 57 na Mazowszu otwiera to poranne wydanie flesza na odcinku Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. A my nie chcemy, by coś umknęło waszej uwadze, dlatego serwujemy skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Wczoraj Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa. Do decyzji odniosły się już ukraińskie władze. Prezydent Wołodymyr Zełenski dał zielone światło na wstrzymanie ognia od północy. Według Zełenskiego nikt dotychczas nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań wojennych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
3: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
2: To był Igor Skrzypek, a już za godzinę punktualnie o 9:00 startuje kolejny maturalny egzamin. Wczoraj maturzyści mierzyli się z podstawą z języka polskiego, a za godzinę zaczną walkę z matematyką. Jak nastawienie? Jest stres?
4: Ja osobiście się nie boję.
5: Wynik będzie...

0: W Ekstraklasie kiepski mecz w wykonaniu Lechii Gdańsk. Starcie z Radomiakiem Radom zakończyło się wynikiem 1-3. A w piątek na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek. Pierwszą rywalką naszej tenisistki w turnieju WTA 1000 będzie Catherine McNally lub Daria Kasatkina. Nasi hokeiści tymczasem zagrają dziś drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
1: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo. Nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
0: Mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Start o 19:30. Bardzo niesprawiedliwy podział mamy. Niestety nie wszyscy będą dziś szczęśliwi. Jeżeli chodzi o pogodę, to najgorzej prezentują się te pogodowe mapy na północy kraju i na zachodzie, częściowo również na południowym zachodzie. I tam może zagrzmieć, będą dominowały chmury. Też temperatura nie za wysoka, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Ale już jak pójdziemy dalej w głąb mapy, no to tam sporo słońca, 27 stopni w Warszawie, na przykład w Katowicach i 28 w Krakowie.
2: O, jak miło. I pamiętajcie, nawet jeśli pogoda nie dowozi, to jest coś, co zawsze na maksa. RMF Max.

0: dużo uśmiechu, także w muzyce. To macie na pewno tu w RMF Max. 9 po 8. Asia, Irek, dzień dobry.
1: Pewnie, Polacy nie chcą awansu, słuchajcie. I nie chodzi o piłkarzy, że nie chcą jechać na mundial. Oni bardzo by chcieli, ale nie wyszło. W pracy, słuchajcie, nie chcemy awansu, nie chcemy być dyrektorami, nie chcemy być menadżerami.
0: Czemu?
1: Bo unikamy odpowiedzialności. Statystycznie tak wyszło, zbadali to, że unikamy odpowiedzialności i nie chcemy się stresować.
0: No generalnie to tak powinno być, że taką ostatnią stresującą rzeczą w życiu będzie dzisiejsza matura z matematyki.
1: No wiadomo.
0: Czego i wami sobie życzymy.
1: Czy ja już napisałem faktycznie. Angielski jutro, nie, to jest formalność. Formalność, nawet jeżeli Kygo robi save my love.
0: Ale wy znacie języki, więc wiecie, co to znaczy.
1: Save my love.

0: Też tak macie, że czujecie, jakby Pink Panthers i Zara Larsson śpiewały tylko dla was. 20 minut po godzinie 8. Takie hity na maksa są tu w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii.
2: No
1: a w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. O. Dzisiaj o 9 zasiądzie do matematyki.
0: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę. Już przyjechał.
1: Zajedno zamachem.
0: Będzie dobrze, Oskar. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
2: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
1: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Co kraj, to obyczaj, a co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić, a zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: I po reklamie.

0: Trochę gorących dźwięków w muzyce na pewno się przyda, bo dzisiaj na północy 13 stopni.
1: Za mało. 13 za mało.
0: Stanowczo
1: za mało.
0: A na południu prawie 30.
1: Ale to jest za dużo. To jest za dużo, by siedzieć w pracy. To jest za dużo. Tam za mało, tu za dużo. Trochę jak w naszej zabawie z bardzo przyjemnymi pieniędzmi.
0: 20 tysięcy złotych to jest za dużo.
1: A za mało to 14 331. Ja uważam, że to jest stanowczo za mało. 14 331.
0: Gdzieś pomiędzy jest tajemnicza kwota, którą ukryliśmy na naszym koncie. Kwota, którą możecie wygrać, jeżeli traficie we właściwy numer, właściwą cyferkę.
1: www.rmwmax.pl. Tam są sposoby, by dać sobie jeszcze więcej szans na te pieniądze. Sprawdzajcie zabawę. Za dużo, za mało.

0: Nieprawdopodobna lekkość jest w tym numerze. Taka lekkość na maksa. No bo jaka ma być, skoro to jest hit na maksa. Tu w RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Uwaga kierowcy, bo będzie nowość w samochodach. Samochód nie odpali, nie pojedzie, jeżeli wyczuje alkohol. To jest system, który właśnie testuje się w Stanach. Super. Jeżeli samochód wyczuje w powietrzu, w środku zawartość alkoholu, to po prostu nie ma opcji, żeby go odpalić. Wszystko w imię bezpieczeństwa.
0: Brawo, każdy pomysł, który ma pomóc bezpiecznej jeździe na drodze, jest okej. Ale uważajmy na zimowe płyny do spryskiwaczy. Wiadomo, żeby nie było.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
8: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
9: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Zna go jako Andiego, a dla nas to po prostu Adrian.
1: Adrian!
0: Nasz Adrian i jego Zokaria w RMF Max, 12 minut przed 9.
1: Adrian Kaczyński, jakby ktoś pytał. 11 minut i godzina. Asia, wiesz, Adrian Kaczyński, zapis.
0: Tak, pamiętam.
1: Numer telefonu 698. A to innym razem, 11 minut przed godziną 9. Mamy świetne informacje dla wszystkich truskawkożerców.
0: Samo przebywanie w pobliżu truskawek może poprawiać nam nastrój. Wystarczy, że przez kwadrans będziemy wdychać ten piękny zapach i od razu mamy niższe tętno i mniej stresu w organizmie.
1: Pięknie, słychać nasze truskawkowe studio teraz tutaj w RMF Max. To jest dobra wiadomość dla, ta truskawkowa wiadomość, to jest dobra wiadomość dla wszystkich, których ktoś wpuścił w maliny. To działa podobnie, zupełnie, bo to prawie tak samo, nie? 10 minut i 9.

0: Pewnie, że super, super. Jeszcze na maksa 4 minuty i godzina 9.
1: Co zrobić, jeżeli mamy zaległy podatek do zapłacenia? O tym będziemy mówić we Fleszu o 9.
2: Reklama.
3: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer 1 w Polsce, numer 1 we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
4: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy, to o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty?
1: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca, mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze lepiej mogą o siebie zadbać, a wszystko w ramach ogólnopolskiego programu Moje Zdrowie.
3: To bezpłatny bilans zdrowia dla dorosłych. Prosty, kompleksowy i dostępny w naszej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki niemu sprawdzimy kondycję zdrowotną organizmu, a wyniki badań omówimy z personelem medycznym. Dzięki programowi dowiemy się, jak skutecznie i systematycznie dbać o zdrowie. Z programu może skorzystać każdy, kto ma 20 lat i więcej, nie ma górnej granicy wieku, jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wypełni ankietę online lub w przychodni POZ.
0: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie pierwsza we Włocławku oraz trzecia w województwie kujawsko-pomorskim. Mowa o klasie o profilu dyplomatycznym, która od nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować we włocławskim LMK.
4: Ważne jest też kształcenie kadr właśnie dla tutaj naszego życia publicznego, bo myślę, że ta wymiana pokoleniowa jest jak najbardziej potrzebna. Myślę, że Włocławek będzie na tyle atrakcyjnym miejscem, że również pojawią się nowi pracownicy administracji, czy to samorządowej, czy publicznej. Innej, na przykład rządowej, ale też przyszli radni, którzy będą mieli odpowiednie kompetencje. Naprawdę to jest też nasza troska.
0: Mówiła wiceprezydent Włocławka Monika Jabłońska. A na koniec zaglądamy do Muzeum Etnograficznego.

0: Kowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś na Kujawach przydadzą się parasole. W części województwa jeszcze jest słonecznie, ale wkrótce chmur będzie więcej i spodziewamy się opadów. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 17 na plusie, a w maksimum mają podskoczyć do 23 stopni Celsjusza. Oprócz tego trochę wieje i z czasem podmuchy mają zyskiwać na sile. W porywach może wiać z prędkością 40 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Matura się właśnie teraz pisze. 4 minuty po godzinie 9 z matematyki i przypominam tylko, że 14 331 za mało,
3: a 20 tysięcy to za dużo.
2: Coś pomiędzy jest do wygrania tu w RMF Max. Kto chce zgarnąć kasę, wchodzi na nasze www.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, czyli kawałek od Męskiego Grania, którego tytuł idealnie pasuje do piątku, ale na wtorek też się nada, też brzmi świetnie. We wtorek po 9:00 witamy się w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No, ten najtrudniejszy moment, czyli wstać, dojechać do pracy, zacząć pracę już u większości z nas za nami. I dobrze, bo przecież ktoś to musi zrobić. Jak przyszłość kraju by wyglądała, gdybyśmy nie zaczęli pracy, gdybyśmy nie wstali dzisiaj rano. No, także pierwszy order już dla was za przodowanie w pracy. Przyjdą kolejne spokojnie, ale teraz to już będzie tylko lepiej, łatwiej i z górki, zwłaszcza jak zostaniecie z nami. Dawid Związek, dzień dobry. Zapraszam do godziny 13:00, a za chwilę David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie to You. Max. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.

Nie mówię nie, to Wiktor Dydła i Kasia Sienkiewicz w RMF Max, a tymczasem Niemcy mówią, no raczej tak, niech już będzie. Słuchajcie, czytam sobie, że Niemcy są skłonni zwrócić Polsce pierścień Zygmunta Starego, który został zrabowany w czasie II wojny światowej. Pierścień został niedawno odnaleziony w Muzeum Biżuterii w jednym z niemieckich miasteczek i rozumiecie, oni wiedzą, że to jest z Polski, wiedzą, że to zostało zrabowane w czasie wojny. I nie, że dobra, przepraszamy, oddajemy, tylko no są skłonni, ostatecznie no niech już będzie. Oddamy, żebyście już tam nie marudzili. No ale dobra, no tu historia przynajmniej będzie z jakimś happy endem, że zabytek jednak wróci do Polski, podobno, bo to jeszcze nie wiadomo na 100%. To jeszcze tylko kilkanaście tysięcy innych zabytków i będziemy kwita. Ale tu chyba nasi sąsiedzi nie są aż tak bardzo skłonni. Gordo i Rainer Zenewelt, Loco Loco.

0: Turn Me. Felix Jens Kaskada, on to jest RMF Max. Tymczasem ruszyła matura z matematyki pół godzinki temu, no trochę więcej już. No to słuchajcie, szybkie zadanko z matematyki, szybki rachunek, ile to jest 20 tysięcy minus 14 331. No proszę, proszę, może tam ostatnia ławka powie. No aż się, słuchajcie, sam spiałem ze stresu, z tego wszystkiego. Dobra, nie idźmy w to dalej. W życiu po maturze jest zabawa, z matematyką czasem też, i o to chodzi w RMF Max, o zabawę. Nic nie musisz liczyć, tylko zgadnij. Zgadnij, ile mamy na koncie. I na pewno to jest więcej niż 14 331, ale mniej niż 20 tysięcy złotych. Jak trafisz dzisiaj w finale konkretną kwotę, konkretną liczbę, to cały ten hajs, cała zawartość naszego konta popłynie do twojego konta. I o to chodzi właśnie w zabawie za dużo, za mało. Wchodź szybciutko na rmfmax.pl, zgłoś się do zabawy i przytul jeszcze dzisiaj fajną kaskę.
1: Reklama. W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: 92 FM.
1: Dziś na Kujawach przydadzą się parasole. W części województwa jeszcze jest słonecznie, ale wkrótce chmur będzie więcej i spodziewamy się opadów. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 17 na plusie, a w maksimum mają podskoczyć do 23 stopni Celsjusza. Oprócz tego trochę wieje i z czasem podmuchy mają zyskiwać na sile. W porywach może wiać z prędkością 40 km na godzinę.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

0: klasyk od Eminema, a za chwilę w RMF Max świeżynka. I to bardzo fajna świeżynka w czasach, kiedy większość popowych artystów sięga po autotuna, żeby tam sobie coś poprawić albo nawet totalnie zmienić swój wokal. To on po prostu stawia na naturalność. Fajny, przyjemny do słuchania wokal, do tego wpadający w ucho podkład. No i chwytający za serduszko tekst. Krótko mówiąc, Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max, tuż przed 10.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Muzyka zawsze po pierwsze.
20: Tu się czuję hity.
19: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
21: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
22: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
21: To był Michał Dobrołowicz.
19: To jest RMF Max Włocławek.
21: Statystyki nie kłamią, nieostrożność, zaśmiecanie czy wypalanie traw. To główne przyczyny pożarów w kujawsko-pomorskich lasach.
0: wchodząc do lasu, pamiętajmy przede wszystkim o zdrowym rozsądku. Jesteśmy ludźmi dorosłymi. Jeśli nie jesteśmy dorosłymi, to pewnie idziemy pod opieką tak naprawdę jakichś opiekunów, więc pamiętajmy o takich podstawowych, zdroworozsądkowych zasadach. Nie używamy otwartego ognia w lesie, oprócz specjalnie wyznaczonych do tego miejsc.
21: Mówił Łukasz, specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. We Włocławku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem. Ze szczegółami zapozna Was reporter RMF Max Bartek Syklecki.
8: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka wykonawcy inwestycji, która zostanie zrealizowana przy ulicy Brzeskiej. Projekt zakłada przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera oraz budowę nowej części mieszkalnej. W planach są także garaż podziemny i lokale usługowe. Jak informuje włocławski magistrat, przy ulicy Brzeskiej powstanie 26 mieszkań na tani wynajem.
21: Dodajmy, że oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 19 maja. We włocławskim teatrze sporo się dzieje. W placówce przy Wojska Polskiego odbywają się wydarzenia dla starszych i młodszych mieszkańców miasta. I właśnie spektakle dla tych drugich okazały się strzałem w dziesiątkę.
17: Taką ideą naszą jest, żeby wychowywać najmłodsze pokolenie, żeby przyzwyczajać do tego, że jest takie miejsce jak teatr i żeby też oferować coś takim maluchom w naszym mieście, żeby i dla ich rodziców, bo jest to też duża atrakcja, jak zauważyliśmy, dla rodziców tych dzieci i dla opiekunów, dla babci, dla dziadków, którzy tutaj przychodzą licznie z najmłodszymi widzami, że jest to taka oferta, która myślę, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w Teatrze Impresaryjnym.
21: Mówiła dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku Monika Budzeniusz. W piątek w lipnie ruszy 23. edycja Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Wydarzenie potrwa do 15 maja i promuje czytanie oraz rolę bibliotek w edukacji i życiu społecznym. W programie m.in. lekcje biblioteczne w przedszkolach oraz fantowa loteria dla czytelników.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Nad naszymi głowami krąży coraz więcej chmur i według meteorologów dziś spodziewamy się opadów deszczu, choć to nie znaczy, że do końca dnia nie możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 18 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą do 23 kreski. Jeżeli chodzi o nasze humory, to warunki biometeo są niesprzyjające, co daje się we znaki nie tylko meteopatom, więc warto mieć pod ręką duży kubek mocnej kawy.

0: Win od Gipsa, idealna nuta za kółko, od razu jakoś przyjemniej się jedzie. Mam nadzieję, że spokój na drodze, spokój za kółkiem, że spokój też w pracy, kawusia, chill i tak dalej. No ale spokojnie, zaraz się rozkręci. A właściwie to już się rozkręca, bo halo, kasa jest do wygrania, tylko musisz zgadnąć, ile dokładnie tej kasy. I teraz tak, wiemy już od wczoraj, że 14 331 zł to jest za mało, ale 20 tysięcy złotych to jest za dużo. No to ile mamy na koncie? Obstaw, zabaw się trochę we wtorek w pracy i wyślij do nas SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369. Teraz najlepiej to zrób, bo runda bonusowa właśnie rusza. 67 razy mnożę twoje szanse na wejście do finału i zgarnięcie kasy prosto z naszego konta, a tam na pewno czeka więcej niż 14 koła. To są pieniądze, które mogą być dzisiaj twoje. No to dawaj, no. MAX na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i zobaczymy, może się uda, a jak się uda, to będzie pięknie. Runda bonusowa tylko przez 10 minut.
1: MAX. Reklama. Dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: I po reklamie.

New Religion to Bibi Rexha i Faithless. Słuchacie RMF Max, a tymczasem takie uspokajające wiadomości dla wszystkich, którzy się boją, że AI zabierze nam pracę. Otóż przełomowy wyrok sądu, nie u nas co prawda, ale w Chinach, gdzie ta automatyzacja jest dużo bardziej zaawansowana. Sąd w precedensowym wyroku orzekł, że AI nie jest powodem do zwalniania człowieka, że jeżeli nawet sztuczna inteligencja jest w stanie go zastąpić, to wcale nie znaczy, że można go legalnie zwolnić albo zlikwidować jego stanowisko. Także, no wiadomo, to Chiny, to nie u nas jeszcze, ale chyba możemy delikatnie odetchnąć. Oczywiście do czasu, aż sędziów też nie zastąpi AI. Takich brzmień nam na szczęście AI nie zastąpi. Sobel, Francis Dimmes, kochasz?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
5: Koniecznie musisz spróbować pączków krapfen.
6: Super. I zamówię cappuccino.
5: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
6: To przecież też kawa z mlekiem.
5: Ale nasza.
4: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
6: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
5: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
6: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
4: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trafione.

0: z montażem, pelet i drewno opałowe. Hurtownia M-Dach, Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: I po reklamie.

0: Dawek 89 i 2 FM.
1: Nad naszymi głowami krąży coraz więcej chmur i według meteorologów dziś spodziewamy się opadów deszczu, choć to nie znaczy, że do końca dnia nie możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 18 na plusie, a w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą do 23 kreski. Jeżeli chodzi o nasze humory, to warunki biometeo są niesprzyjające, co daje się we znaki nie tylko meteopatom, więc warto mieć pod ręką duży kubek mocnej kawy.
0: RMF Max Włocławek.

I Like The Way You Kiss Me to Artemas w RMF Max. Nawet gdybyśmy nie mieli zegarków tutaj w studiu w RMF Max, to i tak byśmy wiedzieli, że zbliża się 11, właściwie, że zbliża się pełna, bo zawsze przed pełną taka większa bieganina w redakcji. Nasi koledzy od informacji jeszcze tam kompletują to, co najważniejsze, to, co się dzieje na mieście. No tak, żebyście o pełnej usłyszeli to we Fleszu. Flesz o 11, zaraz po Fleszu prognoza pogody, a teraz jeszcze Alex Warren i Fever Dream.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
4: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
5: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
6: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Przy mikrofonie Anna Łopuszańska, słuchacie RMF Max Włocławek. Minęła 11. Czas na flash. Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór. Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 25 osób zostało rannych. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy. MetLife Ukraina ma niemal milion klientów. To prawie połowa ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Włocławscy maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Pisemny polski to już przeszłość. Dziś matematyka, a przed nimi kolejne wyzwania.
2: Ciekawe dwa tematy, wybrałem drugi, a tak to nie było jakoś. Ciężko mi powiedzieć, bo ja to tak nie pamiętam za dużo, że tak to powiem. Ja to piszę cały czas na okrągło, więc...
3: Ja ogólnie nie celowałam na żadne 90%, 100% czy coś takiego. No, więc myślę, jak zdane, no to dobrze, a myślę, że zdane. Było dużo takich rzeczy, co w sumie widziałam, w sensie wiedziałam, uczyłam się trochę, no spoko poszło.
1: A z włocławskimi maturzystami rozmawiał Bartek Seklecki. Dzisiaj w RMF Max mamy ciekawą opcję dla kreatywnych włocławianek. Koło gospodyń miejskich zaprasza na spotkanie z gliną w roli głównej. Posłuchajcie o szczegółach.
4: 12 maja w kawiarni obywatelskiej odbędą się warsztaty rękodzieło z gliny samoutwardzalnej. Jak podkreślają organizatorzy, jest to materiał, który nie wymaga pieca, a daje mnóstwo satysfakcji. Co więcej, praca z gliną to także dobry sposób na rozładowanie stresu. Kreatywne warsztaty z kołem gospodyń miejskich zostaną zorganizowane we wtorek 12 maja. Początek spotkania o godzinie 17.
1: O czym informował nasz reporter Bartek Seklecki. A teraz zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki, gdzie do 4 października możecie oglądać wystawę Elżbieta Piwek-Białoborska – Ceramika, forma, dekoracja. Miłośników prac projektantki ceramiki, która była jedną z najważniejszych postaci polskiego wzornictwa powojennego w naszym regionie, nie brakuje.
5: Zainteresowanie fajansem i tymi dawnymi formami, pikasiakami chociażby, czy pięknymi dekoracjami korą, czyli właśnie tą naciekową formą fajansu nakładaną na powierzchnię naczyń, jest bardzo duże. Mamy bardzo wielu kolekcjonerów, bardzo wielu miłośników i znawców też fajansów włocławskich. Także też ukłon w ich stronę, no ale przede wszystkim uhonorowanie tej wielkiej postaci, jaką była pani Elżbieta Piwek-Białoborska.
1: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. I na tym kończymy flash. A teraz najnowsza prognoza pogody w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Zdaniem specjalistów od pogody przez kolejne godziny sporo chmur będzie krążyć po kujawskim niebie, będzie padać. Ale i tak do końca dnia jeszcze możemy liczyć na trochę słońca. Słupki rtęci dobiły do 19 na plusie i od rana towarzyszy nam zachodni wiatr, który może się wzmagać, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie, ale też niektórym może dawać się we znaki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: 11, czyli maturzyści nad egzaminem z matematyki spędzili już 2 godziny. Niektórzy już pewnie kończą, a inni układają sobie w głowie życie na nowo.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Tymczasem Kalifornia przyjeżdża do Polski i to w osobie nie byle jakiej. Słuchajcie, Madison Beer już w przyszłym tygodniu, dokładnie 11 maja w poniedziałek, wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie, albo jak mawia nasz kolega z kanału nadawczego Filip Kliber, w krakowskiej Tauron Arenie w Krakowie. No ale tu nie chodzi o złośliwości, tu chodzi o to, że mamy bilety na ten koncert, na Madison Beer. Chcecie je zgarnąć? Słuchajcie właśnie kanału nadawczego od godziny 17. Wejściówki już czekają, ale Madison Beer czekać nie będzie. To jest gwiazda, to są inne zasady. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
8: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Sianty ubiera Conocido i Karol G w RMF Max, a tymczasem ważne odkrycie naukowców tutaj w temacie, dlaczego jak się odchudzamy, to w końcu dopada, no nie zawsze, no ale w wielu przypadkach dopada nas efekt jojo. Otóż chodzi o to, że niektóre nasze komórki, nawet jak już schudniemy, to one zapamiętują, że byliśmy no bardziej tam przy kości i dążą do właśnie takiego stanu. Nie jest to nie do przezwyciężenia, no ale jest przez to po prostu trudniej. To ja się pytam, dlaczego te komórki nie mogłyby pamiętać czasów, kiedy ja byłem szczupły? Przecież ja pamiętam, co się działo w podstawówce, to one też by mogły.

0: Beautiful Anima i Joji w RMF Max. Zrobiło się pięknie nie tylko dzięki temu tytułowi. Ja też pomyślałem sobie przed chwilą, że o, pięknie, powiadomienie z banku przyszło, pewnie jakiś nowy przelew, a to nie. Kredytu mi chcą udzielić. No, dzięki. No ale słuchaj, u ciebie dzisiaj może być inaczej. Ty możesz mieć powiadomienie o dużym przelewie, bo u nas duża kasa jest na naszym koncie, a może wylądować na twoim. Na pewno jest tam więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile dokładnie, no to właśnie ty musisz zgadnąć, tylko najpierw musisz zgłosić się do gry. Znaczy, musisz, no możesz, ale co ci szkodzi? Wchodzisz do gry, 3,69 się SMS kosztuje, a może się zwrócić, jak trafisz, to grubo powyżej 14 tysięcy leci do ciebie. A nawet jak nie trafisz, to i tak płacimy 500 zł za samo zgadywanie. No win-win. SMS-a ślij pod numer 7327 z hasłem Max albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Już szykujemy przelew do kogoś. Może być do ciebie, dlaczego nie do ciebie? rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać?
5: Właśnie dostałem maila od szefa. Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Wyj głośniej.
13: Miej fan.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Zdaniem specjalistów od pogody przez kolejne godziny sporo chmur będzie krążyć po kujawskim niebie, będzie padać. Ale i tak do końca dnia jeszcze możemy liczyć na trochę słońca. Słupki rtęci dobiły do 19 na plusie i od rana towarzyszy nam zachodni wiatr, który może się wzmagać, a to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie, ale też niektórym może dawać się we znaki.

Bracia Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max. Zaraz 12, ale najpierw nowość w RMF Max od niemieckiego producenta DJ-a Ale Farben, który nazwał się w ten sposób. Ale Farben to jest po niemiecku wszystkie kolory, no bo chciał podkreślić, że nie ogranicza się tylko do jednego gatunku muzycznego. No i w tym kawałku słychać to idealnie, bo tam jest dużo disco, dużo soulu, ale też domieszka house'u, domieszka EDM-u i jeszcze ten wokal René Millera, który jest niby z zupełnie innej bajki, ale pasuje jak ulał, też robi robotę. Body Talk już teraz w RMF Max, za chwilę 12 i flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
12: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Na zegarach 12:00, słuchacie RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. To efekt wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu.
4: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9:00 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
3: O czym informowała Magdalena Greinert.
1: To jest RMF Max Włocławek.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program, który pozwoli nam lepiej zadbać o siebie. Moje zdrowie obejmuje diagnostykę, porady zdrowotne oraz profilaktykę. A kto może z niego skorzystać?
5: Z programu może skorzystać każdy, kto ma 20 lat i więcej, nie ma górnej granicy wieku, jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wypełni ankietę online lub w przychodni POZ.
3: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Leśnicy z województwa kujawsko-pomorskiego trzymają rękę na pulsie i ostrzegają, zagrożenie pożarowe jest realne. Do głównych przyczyn należy zaliczyć m.in. niską wilgotność powietrza czy brak opadów deszczu.
6: Po fitej zimie, po tym wszystkim, co ziemia przyjęła z opadów zimowych oraz z roztopów, zapowiadało to po prostu bardzo dobre warunki, natomiast przeciągające się tygodnie bez żadnych opadów, no sprawiają, że pojawia się u nas myśl, że za chwilę te lasy będą wymagały specjalnej opieki, jeszcze większej czujności.
3: Mówił Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Włocławski pośredniak zachęca do udziału w majowych e-konsultacjach. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
7: Projekt e-doradca na łączach jest adresowany zarówno do osób szukających etatu, jak i lokalnych przedsiębiorców. W tym miesiącu specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu czy rozmowy kwalifikacyjnej. Wszyscy zainteresowani mogą także zapytać o dotacje, staże oraz prace interwencyjne. Szczegółowy harmonogram majowych e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka.
3: To był Bartek Seklecki. W kolejnych tygodniach na Kujawach sporo będzie się działo. W związku z akcją Funduszowy Maj w województwie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń dla starszych i młodszych mieszkańców regionu. Jedną z nich jest dzień otwarty w bydgoskiej bazie, gdzie na co dzień dyżur pełni załoga śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. To 23 maja, za to 9 maja możecie wziąć udział w pikniku rodzinnym przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. A więcej informacji na temat tych i innych eventów znajdziecie na stronie Fundusze Europejskie gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Tego popołudnia na Kujawach chmur jest sporo i w niektórych częściach województwa pada lub będzie padać. Cały czas wieje z zachodu i w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze, w porywach do 40 km na godzinę. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 20 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia mają dobić do 23 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: No to po 12 będzie nam towarzyszyć nie tylko piękne słoneczko za oknem, ale też z głośników oficjalnie już podliczono najczęściej, najchętniej grany artysta w polskich stacjach radiowych, Dawid Podsiadło, ze swoim najnowszym kawałkiem Sezon. Max. Zasłużenie, Dawid, zasłużenie. Dawid Podsiadło w tle, a przed mikrofonem Dawid Mięzek. Jeszcze do 13 jestem z wami, zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: All the time, świetny doładowywa John Summit, The Chainsmokers i Ill's Eve. RMF Max. Słuchajcie, mam taką szybciutką zabawę na rozluźnienie w pracy. Zamknij oczy, pod warunkiem, że nie jesteś kierowcą zawodowym, i pomyśl liczbę. Jak jesteś kierowcą, to też pomyśl liczbę, tylko nie zamykaj oczu. I nie musisz strzelać tak totalnie w ciemno, tylko gdzieś między 14 331 a 20 tysięcy. No, dam ci chwilkę, na luzie. I co? Masz coś? No, słuchaj, jeśli coś konkretnego ci się pojawiło w głowie, to musisz się teraz do nas zgłosić. Znaczy, no nie musisz, wiadomo, możesz, ale szkoda zmarnować tę intuicję i szkoda przegapić szansę na zgarnięcie kasy dokładnie w tej liczbie, którą sobie wymyśliłeś. Albo wymyśliłaś. Tej liczby jeszcze nikomu nie zdradzaj. Wpisuj teraz po prostu hasło MAX SMS-em na 7327 za 3,69, żeby później nie krzyczeć, a nie mówiłem, a nie mówiłam. Jak się dzisiaj okaże, że dokładnie tę pomyślaną przez ciebie liczbę mamy na koncie i ktoś zgarnął te pieniądze. To teraz tak, żeby jeszcze podkręcić trochę emocje, podkręcam twoje szanse na znalezienie się w finale. 89 razy mnożę wszystkie zgłoszenia, ale tylko przez najbliższych 8 minut, więc szybciutko. Hasło MAX na 7327 albo www.rmfmax.pl. Kasa czeka, finał już niedługo. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
8: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
9: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
8: Dołączasz?
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: K2. To co dziś robimy?
17: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
16: K2.
18: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
19: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Playlista, co zrobić dzień.
25: Niech się dzieje.
24: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Zakaria and Dust z Harrisem. Słuchacie RMF Max. Tymczasem tutaj przełomowe odkrycie astronomów, specjalistów od kosmosu, którzy do tej pory byli przekonani, że wszechświat będzie się rozszerzać w nieskończoność, a tu ząk jednak wychodzi na to, że nie, że za 11 miliardów lat ekspansja wszechświata może osiągnąć swój szczyt i potem zacznie się wielki kolaps, wszechświat zacznie się kurczyć i za 20 miliardów lat zniknie. Nie. No, szkoda trochę. No, ale z drugiej strony, panowie, jeżeli żona wierci wam dziurę w brzuchu, kiedy ty przekręcisz tę półkę w końcu? Podaj konkretną datę. No to powiedzcie, że za 20 miliardów lat i akurat może przy odrobinie szczęścia wszechświat się skończy w międzyczasie i wywiniecie się od roboty. Nie dziękujcie.

0: mama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
0: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
0: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Olala, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.
15: Tego popołudnia na Kujawach chmur jest sporo i w niektórych częściach województwa pada lub będzie padać. Cały czas wieje z zachodu i w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze, w porywach do 40 km na godzinę. Weźcie to pod uwagę przed wyjściem z domu. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 20 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia mają dobić do 23 stopni Celsjusza.
13: RMF Max Włocławek.
16: Two ships in the night.

Rita Ora i Anywhere w RMF Max. Dochodzi 13. egzamin z matematyki maturalnej, już się kończy, także przytulamy nawet tak wirtualnie, ale przytulamy mocno tych maturzystów, którzy pewnie wychodzą z taką totalnie zlasowaną głową po tym wszystkim. Dobra, byle do tych 30% dobić, bez skojarzeń. Słuchajcie, kończymy powoli sobie program Byle do obiadu, ale za chwilę i wszystko gra się zaczyna z Anią Wojtkowiak i Fiołasem i z finałem zabawy za dużo, za mało. Już niedługo będą emocje. Ja was zostawiam jeszcze z Metznerem i numerem Goram, a wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć!

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseel.edu.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hit na Maxa.
20: Włocławek 89,2 FM.
22: Słuchacie RMF Max Włocławek. Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 13. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
23: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
22: Kolejnym krokiem będzie rozpisanie nowego nowego przetargu.
23: Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
22: Dodał Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Włocławek.
22: Trwa szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy, którego organizatorem jest włocławski pośredniak. A dlaczego to tak ważne przedsięwzięcie?
4: Tak naprawdę szukanie pracy nie jest łatwą pracą. I żeby rzeczywiście dzisiaj w takim dosyć trudnym momencie, kiedy widzimy taki spadek dynamiki, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników, bo tych ofert nie ma aż tak dużo. Oczywiście nie można powiedzieć, że ich nie ma w ogóle, ale rzeczywiście wymagania pracodawców są dosyć konkretne i często one są zupełnie inne niż to, czym dysponuje kandydat do pracy.
22: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Dodajmy, że szkolenie potrwa do 22 maja. Matura to dla wielu osób spory stres, a egzaminów, z których przedmiotów najbardziej obawiają się uczniowie z Włocławka.
5: Trochę chemia też stresuje, no bo wiadomo, dość ciężka jest, ta biologia też troszeczkę, ale myślę, że właśnie po tym najgorszym już coraz łatwiej będzie, bo będziemy przyzwyczajeni już.
18: Tak, biologia i chemia myślę, ale już angielski rozszerzony czy podstawa to już raczej z górki.
24: Ja też się zgodzę, chemia najcięższa będzie.
22: To byli włocławscy maturzyści. A teraz zaglądamy do włocławskiego teatru. Trwają próby do kolejnego spektaklu Teatru Ludzi Upartych. Posłuchajcie o szczegółach.
25: 15 maja premiera spektaklu Wielebni według dramatu Sławomira Mrożka, który umiejętnie poprowadziłem od groteski w stronę komediodramatu egzystencjalnego, żeby był dla publiczności nie tylko ciekawy, głęboki, ale również i spełniający rozrywkową funkcję teatru. A wydarzenie o tyle ważne, że to nie tylko kolejna premiera Teatru Imprezy Kolejnego Teatru Ludzi Upartych, ale też mój dyplom reżyserski.
22: Mówił kierownik Teatru Ludzi Upartych Patryk Nowakowski. Miasto chce docenić osoby, które wyróżniają się twórczością artystyczną oraz mają zasługi dla upowszechniania kultury. Nagrody, a konkretnie laury prezydenta, zostaną wręczone w kilku kategoriach. Kandydatów można zgłaszać do piątku za pomocą formularza, który znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza. I na tym kończymy Flash. Następny punktualnie o 14:00, a już za chwilę sprawdzimy prognozy i powiemy, co czeka nas w pogodzie w kolejnych godzinach.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Wartość, jaką pokazują teraz termometry na Kujawach, to 21 stopni Celsjusza i będzie jeszcze trochę cieplej. Chmur nad naszym regionem jest dużo i do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu czy z pracy, pamiętajcie o parasolach. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc nasze samopoczucie może być kiepskie. Podmuchy wiatru później mogą być silniejsze, co niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
27: Przez chwilę miałam nadzieję, że ten tydzień roboczy też jest krótszy?
28: RMF
27: Tak to jest, jak się człowiek przyzwyczai. Najpierw święta, potem majówka.
29: Nadziei narobiłaś.
27: No, dzisiaj dzień bez makijażu, to nie będziemy koloryzować. Nie jest.
29: Wchodzimy w tryb, jeszcze parę godzin wolne. Siema.
28: RMF Max.
29: Pozdrawiamy bohaterów biurek, magazynów, kuchni, open space'ów. Po 13:00 Anka, Fiałas i Bibi Rexa. Na dzień dobry.

0: dawna, to wiem.
1: Nawet Igor Herbut wie od dawna, że w RMF Max duże pieniądze wygrać można.
2: Ponad 14 331 zł. To już sobie wczoraj ustaliliśmy.
1: Ale na pewno nie więcej niż 20 tysięcy. Gdzieś tam po środku jest właściwa kwota, którą mamy dla was na naszym koncie. A jeśli tylko wytypujecie, obstawicie dokładnie, ile tam jest pieniędzy, możecie te pieniądze zabrać nawet dzisiaj ze sobą.
2: Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób wejść do naszej zabawy. Wysyłacie hasło raz, a od teraz my mnożymy każde wasze zgłoszenie 75 razy.
1: Tak wam załatwiliśmy. 75 razy każdego SMS-a mnożymy od teraz. 7327. SMS o treści Max.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama. MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: I po reklamie.

0: potrafi rozbudzić wyobraźnię. Tymek i Sofia Loren w RMF Max. No to teraz wy, wyobraźcie sobie. PGE Narodowy, powiększony do 80 tysięcy miejsc, a na nim Igrzyska Olimpijskie. No właśnie takie pytanie do architektów złożyło Ministerstwo Sportu. Czy to jest możliwe?
1: 58 tysięcy aktualnie, tam nieco ponad jest w stanie przyjąć Stadion Narodowy. Rozpala to wielkie nadzieje. Chociaż ja bym wolała, żeby dokładając te miejsca jeszcze zrobili coś z nagłośnieniem, wiesz? Bo jednak olimpiada to raz się tylko ewentualnie przytrafi. No,
0: nic nie rozpala marzeń o igrzyskach jak zamknięcie Narodowego Stadionu na kilka lat, zdemontowanie dachu, dobudowanie trybun, no. A potem zobaczymy, może się uda.

0: tłustym bitem Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. No i równie tłustą okazję to mamy dla was, ale jeszcze tylko przez chwilunię.
1: I ona też Zara się skończy.
0: Zara się skończy, pospieszcie się, 75 razy mnożymy każde zgłoszenie wasze do naszej zabawy za dużo, za mało, a do wygrania jest więcej niż 14 331 zł.
1: O to chodzi. Nie wiadomo, ile jest do wygrania, ale wiadomo, że te duże pieniądze ty możesz wyciągnąć i to u nas już po 14. Teraz 75 razy mnożymy twoje zgłoszenie, więc nie czekaj. 7327 za 3,69 wystarczy wysłać SMS o treści Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
7: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
6: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
7: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
6: Więcej na naszym fanpage'u.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
14: Sherlock Holmes. James Moriarty.
13: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
15: Wyjdziemy stąd. Razem.
13: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
19: I po reklamie.

Wartość, jaką pokazują teraz termometry na Kujawach, to 21 stopni Celsjusza i będzie jeszcze trochę cieplej. Chmur nad naszym regionem jest dużo i do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu czy z pracy, pamiętajcie o parasolach. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, więc nasze samopoczucie może być kiepskie. Podmuchy wiatru później mogą być silniejsze, co niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki.

0: To tak na wypadek, jakbyście nie nabrali jeszcze odpowiedniego tempa w ten roboczy wtorek. Thomas Gray i Rumors w RMF Max. Ale to teraz jest najlepszy czas na zbieranie zielonego złota z polskich lasów, czyli młodych pędów sosny.
1: Młode pędy sosny. Dzisiaj obowiązkowo po pracy do lasu zbierać miniaturowe antenki, bo podobno są dobre na wszystko.
0: No dokładnie, przeciwzapalne i przede wszystkim na górne drogi oddechowe. Alergicy wiedzą już, o czym ja mówię w tym momencie.
1: To po pracy zbierać pędy sosny. A my w te pędy gramy wam teraz świeżynkę.
2: To jest nowość RMF Max.
0: To jest nie tylko nowość, to jest pretendent do bycia hitem tego lata. Bausa i Magnetic w RMF Max. Na moment przed 14:00.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
8: I po reklamie.
16: Słuchacie RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam na flash. Gigantyczna susza w lasach. Od początku roku Straż Pożarna odnotowała już prawie 3000 pożarów lasów. Tylko w długi weekend majowy strażacy interweniowali ponad 600 razy. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
17: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, więc no, zagrożenie jest dosyć duże. No niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
16: Mówił kapitan Wojciech Gralec.
1: To jest RMF Max Włocławek.
16: Jak wiecie z naszych fleszy, włocławski szpital w ostatnim czasie zakupił nowy sprzęt. Jednym z urządzeń, z którego mogą korzystać lekarze, jest wideogastroskop.
18: Co to oznacza dla każdego z nas, czyli dla pacjentów? To oznacza możliwość wcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych, możliwość pobrania materiału do badania bez operacji, co oczywiście również ma bardzo duże znaczenie. To oznacza również szybszą i pewniejszą diagnozę, no i to, że wszystko jest w jednym miejscu, w jednym ośrodku, bez skierowania do innych miast, innych szpitali czy do innych odległych ośrodków.
16: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Kiedy robi się ciepło, wielu z nas decyduje się na weekendowy wypad w góry czy nad morze, a to wiąże się z podróżą. Jadąc poza obszarami zabudowanymi w rejonach leśnych i to zwłaszcza po zmroku, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo na jezdni mogą niespodziewanie pojawić się zwierzęta, dlatego ważna jest gotowość do hamowania. Policjanci z regionu jak zawsze apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Włocławski Ratusz zachęca do udziału w 8. edycji konkursu Markowy Lokal Śródmieścia. Od 10 do 23 maja będziecie mogli oddać swój głos na miejscówkę, która zasługuje na ten tytuł i voucher o wartości 5000 zł. A więcej informacji znajdziecie na stronie włocławek.eu. Na Placu Wolności odbędzie się plener malarski. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W artystycznej rywalizacji mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. A więcej na ten temat powiedziała nam Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
19: Zadaniem uczestników będzie utrwalenie dowolną techniką plastyczną na papierze pejzażu przedstawionego właśnie na Placu Wolności. Obszar działania tegorocznej edycji obejmuje teren całego placu wraz z jego najbliższym otoczeniem, czyli kamienice, tereny zielone, zabudowania, wszystko co się na nim znajduje, ale bardzo miło byłoby zobaczyć także to, co dzieje się na co dzień.
16: Muzealnicy czekają na zgłoszenia do 11 maja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: W województwie kujawsko-pomorskim to chmury rządzą na niebie i do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale są też rejony, gdzie przez obłoki przebija się słońce. Słupki rtęci dobiły do 23 kreski i cieplej już dziś nie będzie. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc możemy się zmagać z sennością i z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał i w porywach może osiągać prędkość 40 km na godzinę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Minęła 14 w RMF Max. Oficjalnie zaczyna się ta część dnia, gdy produktywność walczy z myślą, a może by tak już pójść do domu?
21: Produktywność walczy z samowolką. Anka i Fiołas, dzień dobry. To Kungs na start. Więcej hitów i kasa też do rozdania w tej godzinie.

0: Avicii, The Nights w RMF Max. No to jest okres nieprzespanych nocy dla maturzystów, zwłaszcza dla humanistów. A 87-letni pan Józef Peruga po raz trzeci zdawał dzisiaj maturę z matematyki. Piękne zdjęcie krąży w necie, jak wodzi wzrokiem za młodą maturzystką, pisząc jednocześnie, no.
1: Ponoć pierwszy wyciek był po 3 minutach, jeśli chodzi o tematy z matematyki.
0: No właśnie. Także szybko te informacje roznoszą się po sieci.
1: Tak szybko, jak my rozdajemy kasę. Już zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy komuś uda się wytypować i wyciągnąć od nas kasę.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen. 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone? Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie. To gdzie mam jechać? Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
2: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
10: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas rozdać trochę pieniędzy w naszej zabawie Za Dużo, Za Mało. Ile dokładnie? No to jest pytanie, na które odpowiada ten, do kogo właśnie wybraliśmy numer.
2: Wystarczy dobrze obstawić.
1: 14 331 to za mało, to już wiemy.
2: 20 tysięcy to za dużo.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj
2: wiadomość. Z nami powinna ta osoba prowadzić rozmowę. No,
1: no zdecydowanie. 100 zł w takim razie dla osoby, która była tak zajęta innym tematem, zagadana, że nie próbowała nawet niestety odgadnąć, ile pieniędzy jest dzisiaj do zgarnięcia. No bywa i tak, no po prostu szczęście też czasem trzeba mieć. No.
2: Warto odebrać telefon, bo przecież za samo obstawienie, nawet chybione, dajemy 500 zł. A może tych pieniędzy być zdecydowanie więcej? Więcej niż 14 331 zł. Wchodzicie do gry i zgarniacie bonusy na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
7: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
8: I po reklamie.
9: W województwie kujawsko-pomorskim to chmury rządzą na niebie i do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale są też rejony, gdzie przez obłoki przebija się słońce. Słupki rtęci dobiły do 23 kreski i cieplej już dziś nie będzie. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc możemy się zmagać z sennością i z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał i w porywach może osiągać prędkość 40 km na godzinę.

0: pompują w nasze żyły energię we wtorkowe popołudnie, ale co i Sasza. Tymczasem pompowany też jest balonik, jeżeli chodzi o polską drużynę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No bo słuchajcie, jeśli mistrzem zostanie Lech Poznań, to być może będzie rozstawiony przez całe kwalifikacje. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby cały czas do polskiej drużyny dolosowywany był słabszy przeciwnik.
1: Wow, czyli awans coraz bliżej będzie łatwiej po prostu.
0: Mówią, że nawet to autostrada do awansu.
1: No, te polskie autostrady to niestety są płatne. Ale może to nie jest

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15. Czas na flash w RMF Max. Włocławek, Anna Łopuszańska, zapraszam. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą, która produkowała nielegalnie papierosy i nimi handlowała. W sumie zatrzymano 18 osób, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Grupa działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Wprowadziła do obrotu ponad 480 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzowych. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody podejrzanych o wartości 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
12: To jest RMF Max Włocławek.
11: Niska wilgotność powietrza czy brak opadów deszczu, między innymi z tego powodu dochodzi do pożarów w kujawsko-pomorskich lasach. Leśnicy z naszego regionu są gotowi na każdy scenariusz.
13: Co prawda ten sezon pożarowy już się rozpoczął, za chwilę pewnie rozpocznie się już tak naprawdę z dużej litery, ale już teraz zachowujemy czujność, nasze dyżury pożarowe funkcjonują. No i cóż, tak naprawdę życzymy sobie niepalnego sezonu. Co prawda taka szybkość reakcji, wykrywania tych pożarów sprawiała, że one były gaszone dosłownie w zarodku i sięgały, nawet jeśli się stały, powierzchni kilku, maksymalnie kilkunastu metrów.
11: Mówił Łukasz, specjał z nadleśnictwa, Solec Kujawski. Wojewoda kujawsko-pomorski przeznacza 1 000 000 zł na bezpieczeństwo nad wodą. Dzięki nowemu modelowi finansowania jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego otrzymają 2 razy więcej pieniędzy niż w ubiegłych latach. Dotacja zostanie wykorzystana na kluczowe zadania ratownictwa wodnego. Kasa pozwoli m.in. organizować specjalistyczne szkolenia oraz prowadzić kontrole na akwenach w regionie. Jak wiecie, z naszych fleszy we Włocławku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem. A gdzie konkretnie? To sprawdził reporter RMF Max.
14: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka wykonawcy inwestycji, która zostanie zrealizowana przy ulicy Brzeskiej. Projekt zakłada przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera oraz budowę nowej części mieszkalnej. W planach są także garaż podziemny i lokale usługowe. Jak informuje włocławski magistrat, przy ulicy Brzeskiej powstanie 26 mieszkań na tani wynajem.
11: To był Bartek Seklecki, a oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 19 maja. A na koniec zaglądamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, gdzie 21 maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. Gościem książnicy będzie pochodząca z naszego miasta autorka Kinga Boruczkowska, która zaprezentuje swoje najnowsze powieści Fleeting Time oraz Zakochaliśmy się w kłamstwie. Boruczkowska słynie z kreowania nieidealnych bohaterek z poczuciem humoru i życiowymi historiami. Spotkanie odbywa się w ramach akcji promującej czytelnictwo i bibliotekę. I na tym kończymy Flash, a teraz sport i pogoda w RMF Max.
0: W nocy poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym starciu był remis 1-1.
15: W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym 2 na swoim stadionie. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego znaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
0: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 21:00. Zaczyna się zgrupowanie kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. To okres przygotowawczy przed Ligą Narodów. Od 10 czerwca do 20 lipca odbędzie się faza zasadnicza tego turnieju.
11: Wtorkowe popołudnie we Włocławku jest pochmurne i aż do wieczora w regionie może przelotnie popadać. Cały czas towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru, który może osiągać prędkość 40 km na godzinę, co niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki. Dziś możemy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Wieczorową porą słupki rtęci zjadą do 17 kreski, a w nocy do 11 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
17: Anka i Fioła, dzień dobry już po 15:00.
18: Jeśli liczycie minuty do końca dnia pracy, liczmy razem. Im więcej osób liczy, tym szybciej pójdzie chyba, nie?
17: No nie wiem, jakbyś sobie poradził na tej maturze z matmy, ale zapraszamy z nami, na pewno będzie przyjemniej.
18: Max. Jedziemy dalej. Christian Marci, Fast Cars, Superstars.

0: nie obniża lotów z każdym kolejnym hitem. Alex Warren i jego Fever Dream. Tymczasem, o, to jest coś, co może zainteresować gamerów. Jeśli lubicie gry inspirowane życiem, czyli na przykład lubicie hodować zwierzęta na farmie albo budować miasto w SimCity, mają pojawić się polskie Simsy niedługo.
1: Powiedziałabym więcej. To jest gra, która przygotowuje do życia. Zostańcie, zaraz szczegóły. Nie możecie tego przegapić.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
10: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
12: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: relaksuje i od razu robi kawę. Sabrina Carpenter w RMF Max. Idealna opcja dla każdego przedsiębiorcy mierzącego się z systemem KSeF. Tymczasem niedługo na platformie gamerskiej Steam ma pojawić się gra KSeF Symulator Biurokracji w Polsce. Wcielacie się w Janusza, lat 47, przedsiębiorca. Twoja misja to wystawienie jednej e-faktury przez system KSeF.
1: Co jest najlepsze? Jest nawet detekcja głosu i na przykład za każdym razem, gdy krzyczysz i się denerwujesz, to już notowany jest stres u twojego gracza.
0: 30 losowych przeszkód, aktualizacje Windowsa, telemarketerzy, a do tego różne możliwe zakończenia, nawet emigracja do Niemiec.
1: Czy można kupić tą grę i wrzucić ją w koszty w ramach szkolenia po prostu, żeby sobie przetrenować?
0: Dawid Podsiadło. Jest!

0: Niektórzy pomyśleli pewnie, co to za fajna nowość w RMF Max. Podpowiadamy, Alok i Kiali z hitem Dive to Me za nami. Tymczasem przed nami wyjątkowa noc, noc, którą rozświetlić mają Eta Akwarydy. Ten rój dzisiaj będzie widoczny na niebie. Wczesnym rankiem warto patrzeć na spadające gwiazdy.
1: Otwierasz jakiś alternatywny portal w stylu z głową w gwiazdach?
0: Nic nie otwieram. Warto wyjechać za miasto i oglądać niebo. Tylko cierpliwość jest potrzebna.
1: Będziemy podziwiać dzisiaj, a kolejne gwiazdy pojawią się zaraz u nas. Max. Ariana Grande za momencik.
2: Reklama.
3: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: urządzeniowe z montażem, pelet i drewno opałowe. Hurtownia M-Dach, Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
3: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
4: Wow, ale masz wypieki.
5: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
4: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
5: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
8: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
9: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
10: I po reklamie.

Wtorkowe popołudnie we Włocławku jest pochmurne i aż do wieczora w regionie może przelotnie popadać. Cały czas towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru, który może osiągać prędkość 40 km na godzinę, co niektórym mieszkańcom regionu może dawać się we znaki. Dziś możemy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Wieczorową porą słupki rtęci zjadą do 17 kreski, a w nocy do 11 stopni Celsjusza.

0: wszystkie smaki życia chyba zna ona, Keira, i tym razem Sour, czyli etap kwasów już zamykamy, a teraz czy słyszycie? Jak czai się za rogiem? To jest kasa do wzięcia.
1: Już myślałem, że załamanie pogody. Bogu dzięki, duże pieniądze w RMF Max. Mamy dla was w zabawie za dużo, za mało. Wiemy, że tej kasy na koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł.
0: I teraz tylko wystarczy, że wyślecie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry i obstawiacie, gdy do was zadzwonimy, ile pieniędzy jest do zgarnięcia, a jak traficie, to cała kasa wędruje na wasze konto.
1: Proste zasady, więc nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max. Max. Nie macie pomysłu na tę kasę? Zawsze można nadpłacić ratę kredytu, to zawsze dobra opcja.
0: Zawsze można zrobić wpłatę na rodzinne wakacje. Więcej niż 14 331 zł jest do zgarnięcia. A szczegóły możecie sprawdzić też na rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak działać, to na maksa.
3: Hit za hitem.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: To jest Flash w RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu przesunął się. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku.
5: Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.
4: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Włocławek.
4: Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, dlatego NFZ zachęca mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w programie Moje Zdrowie. Mogą z niego skorzystać osoby od 20 roku życia.
6: Udział w programie jest bezpłatny, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i realizowany przez wszystkie placówki POZ. Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę. Można to zrobić na kilka sposobów. W internetowym koncie pacjenta w zakładce Profilaktyka, aplikacji mobilnej Moje IKP w zakładce Profilaktyka oraz bezpośrednio w przychodni POZ, do której jesteśmy zapisani, czyli złożyliśmy deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.
4: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponad 200 uczniów z naszego regionu otrzyma stypendia w ramach programu Prymus Pomorza i Kujaw Plus, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, muzycznych, liceów oraz techników. Kasa trafi także do 1800 młodych uczestników projektów Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Stypendia są finansowane z budżetu województwa, a gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu. Jakiś czas temu w internecie pojawiły się filmiki ze spacerującymi po Włocławku dzikami. Dlaczego zwierzęta opuszczają las i wchodzą w głąb miasta?
7: Często te dziki są dokarmiane przez różnego rodzaju osoby. Wynoszenie i wyrzucanie różnego rodzaju pozostałości spożywczych powoduje, że dziki zaczynają z tych rzeczy korzystać, a więc zjadać te wszelkiego rodzaju odpadki i elementy jedzenia naszego codziennego. Staje się to tradycją.
4: Mówił Mieczysław Olewnik z Leśnictwa Włocławek. Kochacie taniec? No to mamy coś dla Was. 16 i 17 maja odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju tańca nowoczesnego Flex. Areną artystycznych zmagań będzie Włocławska Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8: Będą to prezentacje tańca w kategoriach disco dance, hip hop, jazz, show dance i street dance.
4: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: We wtorkowe popołudnie nasze samopoczucie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Słupki rtęci oscylują w okolicy 23 kreski i to dzisiejszy maks. A wieczorową porą temperatura spadnie do 17 na plusie. Wiatr ma się wzmagać, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie i do końca dnia na Kujawach będą rządzić chmury. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Nie zapomnijcie wynieść z biurka swojego kubeczka do zmywarki.
3: Hity na
9: a my już wiemy, jak to wygląda. Jak wybija 16, to jest azymut wyjście i człowiek nie pamięta o całej reszcie.
10: Jesteście już w trybie oszczędzania energii? Trochę jej dorzucimy. Tu Anka i Fioła. Za moment Tame Impala, najpierw Andy Dusty z Okaria.

0: Buja niesamowicie, to Tame Impala i Jenny Dracula za nami w RMF Max. No a spektakularna gala, Met Gala już za nami, przyciągnęła jak zwykle mnóstwo gwiazd z całego świata, które pokazały się w ultra wyszukanych stylizacjach i zebrali $42 miliony na konserwację i digitalizację unikatowych zbiorów kostiumów.
1: No fajnie, fajnie. No. Ale też rzuca wam się od razu w oczy, że wielkie gwiazdy zebrały kasę na konserwację kostiumów, a jeden gość z kawalerki streamując zebrał cały kraj na Cancer Fighters? I komu tu należy się gala?

0: Tak brzmi Maj w RMF Max. Anima, Joy i Beautiful za nami. Jeśli natomiast chcielibyście, by w tym sezonie na waszym ogrodzie bądź na balkonie też było pięknie, pewnie zastanawiacie się, co by tu sobie zasadzić. Jest krzew, który jest ekologiczną pułapką. Szwajcarzy go zakazują, a Polacy sadzą na potęgę.
1: No bo wygląda pięknie, ale teraz czego jednak lepiej nie sadzić w ogrodzie? O tym za moment.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
6: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
7: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
8: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.

0: my lubimy jej słuchać. To Bledka w RMF Max. Każdy ogrodnik za to lubi, jak wzrok cieszy coś ładnego w ogrodzie. Budleja Dawida, przed tym przestrzegamy.
1: Generalnie wiele rzeczy Dawida w tym kraju cieszy, ale akurat budleja Dawida może niekoniecznie.
0: Znana jako motyli krzew. Ładna, fioletowa, woróżowa. Wielu Polaków lubi to sadzić, ale Szwajcarzy na przykład zakazują, bo ten krzew to ekologiczna pułapka. Szybciutko się rozplenia, dominuje i wygryza inne rośliny, a do tego niestety przyciąga owady, a potem nie pomaga w ich rozmnażaniu.
1: No to jest chyba najgorsza rzecz, którą można mieć na sumieniu. Najpierw przyciągać, a potem nie pomagać w rozmnażaniu. No, w tym
0: tragedia.
1: Kraju...
0: Już nie lubię budlei Dawida.
1: Motyli krzew inaczej to się nazywa. Wystrzegajcie się sadzenia tego w ogrodzie. A usiąść znowu wspólnie to będziemy mogli jutro po godzinie 13, bo już powoli taka godzina, że my musimy się zbierać.
0: Anka, Fiołas, po 13 jutro znów z wami po południu. Do usłyszenia.
1: Dzięki za dziś. Hejo.

0: Funduszowy maj.
1: Jak Polska długa i szeroka, wszędzie spotykamy fajne projekty realizowane ze środków unijnych, a dzisiaj w ramach akcji Funduszowy maj odwiedzamy pięknie odnowiony ogród botaniczny w Kielcach. Obok mnie Bartosz Piwowarski, kierownik tego ogrodu. Od czego zaczęła się ta zmiana?
2: Któregoś dnia zauważyliśmy niepokojące zapadliska. Było to bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to naturalne jaskinie i wokół tego postanowiliśmy rozbudować właśnie ogród botaniczny o ten potencjał endogeniczny. Zostały przygotowane i wykonane 4 zbiorniki wodne. Jeden z nich jest taki bardzo ozdobny, z liliami. Drugi rośliny wodne, ale występujące w ekosystemach wodnych naszego kraju. No i trzeci z taką wyspą, na której zostały posadzone cypryśniki błotne. To takie drzewa, których korzenie rosną do góry, a nie w dół.
1: No, to były dobrze zainwestowane fundusze unijne. Faktycznie przepięknie tu macie. Już w zasadzie wszędzie czuć wiosnę. Wszystko się zieleni. Nawet oczka wodne wypełniają się mieszkańcami.
2: Można zobaczyć bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Mnóstwo roślin. Zadomowiły się płazy. 2 tygodnie temu został widziany również bocian czarny, który po drodze postanowił przysiąść na chwilę nad jednym z naszych zbiorników. Także dzieje się naprawdę dużo i dużo życia można obserwować w ogrodzie.
1: Wpadnijcie koniecznie. Nawet jeżeli będziecie przejazdem w Kielcach, warto tu zajrzeć i złapać oddech. A już teraz zapraszamy na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zsel.edu.pl.
10: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: We wtorkowe popołudnie nasze samopoczucie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Słupki rtęci oscylują w okolicy 23 kreski i to dzisiejszy maks. A wieczorową porą temperatura spadnie do 17 na plusie. Wiatr ma się wzmagać, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie i do końca dnia na Kujawach będą rządzić chmury. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Włocławek.
3: Two ships in the night.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
7: W szkole branżowej czeka na ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, twoją drogą do sukcesu.
8: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzielina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: W świecie pełnym nowości wybierz sprawdzone technologie. Wybierz Toyotę, markę numer jeden w Polsce, numer jeden we Włocławku. Nową hybrydową Toyotę możesz mieć za niecałe 90 tysięcy złotych. Poznaj nowe modele CHR Plus, Aygo X albo RAV4. Toyota to nie obietnice, to przewidywalna eksploatacja, wysoka wartość od sprzedaży i realna niezawodność potwierdzona przez miliony kierowców. Wybierz niezawodne auta w Toyota Jaworski Auto we Włocławku.
11: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
12: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Czas na flash o 17 w RMF Max Włocławek. Po południu w RMF Max czas na filmowe zapowiedzi. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.
2: A w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu.
3: Help me go home.
2: Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusza. Prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway. Jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy.
1: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowa premiera 17 lipca.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Tej wiosny opadów jest niewiele, ściółka w kujawskich lasach jest sucha, a to zwiększa ryzyko pożaru. O tym mówimy Wam dziś od rana w RMF Max. Najczęstszą jego przyczyną jest nieostrożność, zaśmiecanie czy wypalanie traw.
4: Pożary, jeśli już mają miejsce, to ich przyczynkiem jest aspekt ludzki. Takie niedopałki wielokrotnie czymś takim się stawały. Również, może na pierwszy rzut oka nie ma to bezpośredniego powiązania z powstawaniem pożarów, natomiast śmiecenie również może być ich przyczynkiem. Pozostawianie butelek szklanych również może być przy słonecznej pogodzie takim katalizatorem do powstania pożarów.
1: Mówił Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Przy wojewódzkim szpitalu specjalistycznym powstanie parking z prawdziwego zdarzenia. Będzie się składał z 6 kondygnacji, pomieści ponad 470 aut. Znajdą się tam również systemy poprawiające bezpieczeństwo i ładowarki dla samochodów elektrycznych. Przetarg ma zostać ogłoszony w drugim kwartale bieżącego roku, a zakończenie prac oraz otwarcie parkingu jest planowane na drugi kwartał 2028 roku. W RMF Max wracamy do tematu kolejnych e-konsultacji organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Więcej na ten temat powie Wam już teraz nasz reporter.
5: Projekt e-doradca na łączach jest adresowany zarówno do osób szukających etatu, jak i lokalnych przedsiębiorców. W tym miesiącu specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące zwrotu kosztów dojazdu czy rozmowy kwalifikacyjnej. Wszyscy zainteresowani mogą także zapytać o dotacje, staże oraz prace interwencyjne. Szczegółowy harmonogram majowych e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka.
1: O czym informował Bartek Seklecki. Przystań Zmysłów to nowa sala w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku. Przestrzeń została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, takie jak m.in. panele świetlne czy materace, z których mogą korzystać uczniowie potrzebujący wsparcia w zakresie integracji sensorycznej oraz redukcji stresu. I tą informacją kończymy flash, a już za chwilę sprawdzimy prognozy i powiemy, co nas czeka w pogodzie w kolejnych godzinach. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać termometry w województwie kujawsko-pomorskim, to 17 na plusie, ale przez podmuchy wiatru może nam się wydawać, że jest trochę chłodniej, a nad ranem słupki rtęci zjadą do 11 kreski. Co prawda sporo chmur krąży nad regionem, gdzieniegdzie pada lub będzie padać, ale w wielu rejonach możemy też liczyć na przejaśnienia. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na problemy z koncentracją i rozdrażnieniem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. W każdej chwili Max nadaj.
6: Dzień dobry, budujmy wspólnie lepsze jutro poprzez robienie dziś przyzwoitej rzeczy.
7: Michał, czy ty zacząłeś czytać podręcznik od historii PRL-u może, czy coś takiego? Masz jakieś takie nowe hobby?
6: Nie, w PRL-u nie było takich dobrych piosenek.
7: Max. No tak, Sommer wtedy nie mógł tworzyć, ale my tworzymy historię razem z wami, bo to jest kanał nadawczy, program, który wy robicie razem z wami, a my robimy go dzięki wam i dziękujemy wam bardzo za to.
6: Boże, kto w końcu co z kim robi, bo ja się pogubiłem. 17.04, ustalimy to zaraz. Michał Siwek.
7: I Filip Klibera, już teraz objeżdża Sommer i jego hity Back to Friends.
6: I budujemy lepsze jutro.

0: ale stamtąd płynie energia. To Asher i Pitbull w RMF Max.
1: Znowu nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: Jest 9 minut dokładnie po godzinie 17. Mówię to dokładnie dlatego, że jesteśmy dokładni w kanale nadawczym. I to jest czas na to, żebyście wy do nas napisali wiadomości
0: dokładnie
2: na Messenger RMF Max. Dokładnie napiszcie. Napiszcie dokładnie z określeniem, no dobra, po prostu napiszcie, gdzie macie najbliższy urlop. Gdzie na wolne jedziecie?
0: Gdzie na najbliższy urlop? Piszecie to na Messenger RMF Max. I teraz pytanie po co? Bo no, można sobie takie pytanie dokładnie zadać.
2: No bo przede wszystkim jest po majówce, więc wiadomo, że wolne pierwsze za nami, ale do tego jeszcze na pewno na wszystkich z nas czeka jakieś wolne. A po drugie, można z tego zrobić piosenkę. W sensie my możemy z tego zrobić piosenkę.
0: Pewnie się nie powinno, ale my to i tak zrobimy. Każda wiadomość, która do nas przyjdzie, zostanie umieszczona w piosence, którą my lada moment z Filipem zaczniemy tutaj pisać, a potem ją puścimy w radiu wam wszystkim i będzie śmiech dokazywanie i karuzela śmiechu.
2: No zobaczymy, czy damy radę.
0: No pewnie nie.
2: Jak zwykle pewnie nie.
1: RMF Max. Hity na maksa.

0: uspokajamy, robimy atmosferę. Tak właśnie działa RMF Max, tak właśnie działa kanał nadawczy. To Metzner i Gotam na 18 minut po godzinie 17. No tak działa, taki jest. No ten Metzner to jest...
1: Ważne, że w ogóle działa, tak? Bo mógłby nie działać.
0: No, mógłby, mógłby.
1: Mógłby nie działać, na przykład wiele rzeczy w Polsce nie działa, rynek nieruchomości na przykład kiepsko wygląda. Eksperci policzyli, ile za przeciętną pensję w mieście można kupić metrów mieszkania.
0: Aha.
1: Prosta sprawa.
0: No, prosta sprawa.
1: Ile za przeciętną pensję dostajesz meterków.
0: Tak.
1: I wyszło, że za przeciętną pensję w stolicy, w Warszawie, można kupić, słuchajcie, całe 0,5 metra kwadratowego chaty.
0: Idealnie. Zmieszczą się 2 słoiki, jak już cała wypłata pójdzie na mieszkanie.

0: Dobry bujający beat w RMF Max, a my wspominamy poprzedni tydzień. Pewnie też pamiętacie, były dwa mecze Ligi Mistrzów. Jeden super był, jeden to było 5-4, festiwal goli, emocje, piękny futbol. A drugi to było 1-1 po dwóch rzutach karnych i nuda taka, że nie wiem co. I dziś jest rewanż tego drugiego.
1: I właśnie ten mecz, najlepsze co można o nim powiedzieć, to że się odbędzie. Natomiast my wymyśliliśmy kilka sposobów na to, co można również zrobić przez 90 minut, jeżeli nie chcecie akurat oglądać właśnie tego spotkania,
0: a nie
1: czyli
0: chcecie.
1: Arsenal Atletico Madryt.
0: I można na przykład przez 90 razy przez minutę robić jakby deskę, planka. Aha. Tak zwanego. Można tak zrobić na przykład.
1: Można też piec pieczeń wieprzową albo drobiową z ziemniakami.
0: Bo można, to... można też na przykład 30 razy odsłuchać piosenki Jak Zapomnieć od 1.8L.
1: A i tak wyjdzie wam lepiej. I to wszystko od 21, jakby co.

0: No fajna jest ta piosenka Roxy na szeroką wodę, ale to i tak jest nic przy piosence, która jest o was, kochani.
1: No to teraz, żeś nam poprzeczkę zawiesił.
0: Zrobimy to. Zrobimy to. Wy nam pisaliście słowa, gdzie spędzicie najbliższy urlop, a my już tworzymy. My już piszemy. Palce nas bolą od pisania i stukania w klawiaturę, ale spokojnie, wyprostujemy sobie. Jesteśmy też przy okazji palce, ludźmi, którzy prostują palce.
1: Palce bolą?
0: Palce bolą.
1: Od czego?
0: No, palce bolą od pisania. Tak zawsze było.
1: Po drodze prognoza pogody i numer Eminema, więc zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Włocławek 89,2 FM.
2: Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać termometry w województwie kujawsko-pomorskim, to 17 na plusie. Ale przez podmuchy wiatru może nam się wydawać, że jest trochę chłodniej, a nad ranem słupki rtęci zjadą do 11 kreski. Co prawda sporo chmur krąży nad regionem, gdzie niegdzie pada lub będzie padać, ale w wielu rejonach możemy też liczyć na przejaśnienia. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na problemy z koncentracją i rozdrażnieniem.

0: Fajnie się wraca z pracy do domu przy takim numerze, to Stateside na 12 minut przed godziną 18, ale jeszcze fajniej się słucha numeru, który jest stworzony o was, bo wy wysłaliście do nas, gdzie idziecie na urlop i my z tego mamy naprawdę piosenkę.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Naprawdę.

0: My sobie śmieszkujemy bardzo często, ale dzisiaj Filipa bardzo, bardzo bolą plecy. Prawda, Filip?
1: Prawda. Jest 5 minut do godziny 18. Bolą. O jak bolą.
0: Napiszcie nam messengerem RMF Max, co zrobić, żeby mniej bolały plecy. Patenty na bolące plecy. Bo jego tak. Weź zajęć to z bólu.
1: Bolą plecy bolą. O jak bolą. Ale boli.
0: Jego tak od wczoraj bolą, naprawdę. I to tak strasznie go bolą.
1: Napiszcie. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
1: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze lepiej mogą o siebie zadbać, a wszystko w ramach ogólnopolskiego programu Moje Zdrowie.
2: To bezpłatny bilans zdrowia dla dorosłych. Prosty, kompleksowy i dostępny w naszej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki niemu sprawdzimy kondycję zdrowotną organizmu, a wyniki badań omówimy z personelem medycznym. Dzięki programowi dowiemy się, jak skutecznie i systematycznie dbać o zdrowie.
1: A kto może wziąć udział w programie?
2: Z programu może skorzystać każdy, kto ma 20 lat i więcej, nie ma górnej granicy wieku, jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wypełni ankietę online lub w przychodni POZ. Pacjenci w wieku od 20 do 49 lat mogą skorzystać z programu raz na 5 lat, powyżej 49 roku życia raz na 3 lata. Przy określeniu wieku liczy się rok urodzenia, a nie dokładna data urodzin.
1: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie pierwsza we Włocławku oraz trzecia w województwie kujawsko-pomorskim. Mowa o klasie o profilu dyplomatycznym, która od nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować we włocławskim LMK.
3: Ważne jest też kształcenie kadr właśnie dla tutaj naszego życia publicznego, bo myślę, że ta wymiana pokoleniowa jest jak najbardziej potrzebna. Myślę, że Włocławek będzie na tyle atrakcyjnym miejscem, że również pojawią się nowi pracownicy administracji, czy to samorządowej, czy publicznej. Innej na przykład rządowej, ale też przyszli radni, którzy będą mieli odpowiednie kompetencje. Naprawdę to jest też nasza troska.
1: Mówiła wiceprezydent Włocławka Monika Jabłońska. A na koniec zaglądamy do Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Do 24 maja możecie zwiedzać wystawę Piękno w Szczególe – podróż po świecie polskich strojów ludowych.
4: Mamy tutaj kilkanaście strojów, mamy dużo części odzieży chłopskiej, odświętnej, bogato zdobionej, w różnymi sposobami, więc to jest taka wystawa kolorowa, myślę, że atrakcyjna nawet dla tych, którzy nie są zainteresowani kulturą ludową, ale są zainteresowani designem, zdobnictwem szeroko pojętym.
1: Ekspozycja poświęcona polskim strojom ludowym spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Włocławka oraz turystów.
4: O to chodzi, żeby te wystawy, według mnie, żeby one wywoływały jakieś reakcje w ludziach, jakieś wrażenia, żeby oni o nich pamiętali, no i żeby to piękno gdzieś tam im potem jeszcze towarzyszyło w głowach, w myślach, wspomnienia, żeby to uruchamiało różnego rodzaju wspomnienia naszych rodziców, dziadków, żeby to wszystko gdzieś tam w głowach pofermentowało.
1: Mówiła Eliza Sutkowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jutro pogodowo będzie podobnie jak dziś. Od rana na kujawskim niebie będzie rządzić słońce, ale później chmur będzie przybywać i przez cały dzień ma przelotnie padać. We wczesnych godzinach słupki rtęci będą oscylować w okolicy 12 kreski, a w maksimum temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza. Przez cały dzień będzie wiało, w porywach do 55 km na godzinę, a warunki biometeo będą niesprzyjające, więc jutro duży kubek kawy to must have.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: 3 minutki po godzinie 18. Mówimy wam dobry wieczór, to jest kanał nadawczy Filip Kliber,
6: Michał Siwek
5: i Taco Hemingway. W sensie jego tu nie ma, ale mamy bilety na niego.
7: Zakochałem się w Bartek.
5: Aha. I tam była taki lek. Ale o nim nie możemy już mówić. Zresztą Taco też nie
6: lek
5: może.
6: Lek na samotność.
5: Tak było. Bibi Rexa teraz, a to bilety my. Za chwilę będziemy rozdawać, serio.

0: Landberry i jej ostatni most. To właśnie ten kawałek robi wam wieczór w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 18. A my teraz zaglądamy do pleców. Do pleców wszystkich słuchaczy RMF Max. Sprawdzamy, co tam słychać.
1: To znaczy, zaglądamy głównie do twoich pleców.
0: Do
1: słuchaczy głów. Do głów, ale od strony pleców. Chodzi o pomysły na to, co zrobić, bo Filipa strasznie od wczoraj bolą plecy. I ledwie przychodzi na program, ale jest tu. Jest dzielny, jest bohaterski, żeby tutaj dla was grać bęgery. Jest, ale jednak bolą plecy. Co zrobić?
0: I na przykład jest pomysł od Kasi, żeby na plecy zrobić okłady z kapusty. Tak, to jest zawsze dobra rada, uważam. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo za to. Nie wiem, skąd wezmę kapustę, nie wiem, czy w aptece ją sprzedają, ale spróbuję mimo wszystko.
1: Rozpuszczalna. Tak. Na ból pleców, masaż w fotelu kierowcy w chińskim autobusie.
0: Dobra, tylko że jestem kierowcą, ale nie wiem, skąd wziąć chiński autobus jeszcze. To muszę jakoś ogarnąć. Ale też jest moja ulubiona, aha, od Elwiry. Plecy nie będą bolały, jeśli uderzysz się w mały palec u nogi albo w łokieć.
1: Do dzieła. Filip.
0: A może teraz?
1: Teraz.
0: A mogę to zrobić później?
1: Nie, teraz.
0: Dobra, to zrobię. Zrobię.
1: Czekamy
0: po piosence.

0: Felix Jen i Kaskada już nam znikają z anteny RMF Max. Dziękujemy wam bardzo. Fajny utwór, fajny kawałek. Jest 19 minut po godzinie 18, ale takich kawałków mamy jeszcze dużo więcej, bo to jest RMF Max, ale też mamy bilety. I to mamy bilety na koncert Taco Hemingwaya. Dokładnie jego.
1: Ten koncert we Wrocławiu, drodzy państwo. I co trzeba zrobić, żeby sobie te wejściówki zapewnić? Bo taka możliwość dzisiaj w RMF Max jest. Sprawa prosta. Messenger RMF Max, tam wpisujecie miasto, którego jesteście, i jedno słowo, które krzykniecie na koncercie, jak wygracie te wejściówki.
0: Więc teraz wpisz, skąd jesteś, po prostu nam na Messenger RMF Max i do tego dopisz jeszcze oczywiście słowo, które krzykniesz na koncercie Taco, a my za te najlepsze słowo damy podwójną wejściówkę. A co? A możemy. RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale jazzy się dzieją w RMF Max, jazzy się dzieją w kanale nadawczym i jazzy jednocześnie na naszej antenie, jazzy i szpric, do tego w kawałku Can't Deny It na 29 minut po godzinie 18.
1: Daniel, jesteś tam?
2: Jestem przy telefonie.
0: Siemano Daniel, Daniel jesteś z...
2: Oleśnicy.
1: Jak właśnie... tam Oleśnica, ładna?
2: Piękna.
0: Nie ma tak, że ładna albo nieładna.
1: A zdrowi wszyscy w Oleśnicy?
2: Zdrowi, no wiadomo.
0: Zdrowi. Dziękuję.
2: Pogoda była średnia, chociaż powiem szczerze, teraz wypiękniała.
0: Daniel, my nie będziemy gadali o pogodzie,
1: nie.
0: Tylko przede wszystkim my będziemy gadali o biletach na Taco Hemingwaya, ponieważ ty akurat będziesz o te bilety walczył, dlatego, że na koncercie Taco Hemingwaya krzyknąłbyś najgłośniej, jak się tylko da. Co byś krzyknął?
2: Gelato.
0: Gelato, wiadomo, jeden z numerów. Dobrze. I jeden z elementów numerów Taco Hemingwaya.
1: Dziękujemy ci za to, że teraz akurat nie krzyknąłeś, tylko bardziej tak swobodnie jakoś przedstawiłeś to swoje słowo wybrane. Dziękujemy ci za to.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że sobie również ty, Daniel, podziękujesz, jak odpowiesz poprawnie na minimum 2 z 3 pytań, które przygotowaliśmy na temat Oleśnicy, żeby sprawdzić, czy ty na pewno jesteś z Oleśnicy.
2: Okej.
0: Okay. Myślisz, że... jesteś gotowy?
1: Podałaś czy nie?
2: Spróbujmy.
0: No spróbujmy w takim razie. Daniel, pierwsze pytanie. Oleśnica jest nazywana miastem A. Wieś i Róż, B. Wieś i Mórz, C. Łez i Kur.
2: Odpowiedź A. Wieś i Róż.
1: Na pewno nie Łez i Kur?
2: Na pewno nie.
1: Ale ostatecznie i definitywnie.
2: No, chciałbym wykonać telefon do przyjaciela, ale,
1: ale nie mam przyjaciół.
0: Ale telefon ma zajęty, bo dzwoni
2: nie
0: do
2: mam,
0: nas.
2: Niestety nie mam.
1: To jest poprawna odpowiedź, Daniel. Tak, jeden jest. Punkt na twoim koncie. Pytanie super. Drugie. Uwaga, jak odpowiesz poprawnie, wejściówki na taco są twoje. W biblioteczce plenerowej w parku nad Stawami. A. Trzeba być cicho. B. Można się wymienić książkami. Czy C. Można zagadać: hej, też przyszłeś po książki?
2: Każda z odpowiedzi jest poprawna.
1: Bardzo dobrze! Dokładnie tak! Daniel,
0: brawo!
1: Ale to rozpykał, ale to rozpykał.
0: Ale nas wziął pod tako nas wziął, tak naprawdę. Daniel, bilety na Taco Hemingwaya we Wrocławiu są twoje.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
2: Teraz im dużo zdrówka i wspaniałych wakacji.
1: I krzyknij gelato jeszcze.
2: Gelato!
0: Pozdrawiam całą Oleśnicę, dobry przekaz leci.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Dracula to wampir. I chciałbym przedstawić wam koncept odwrotnego wampira, bo wampir wysysa energię, aha, a my wam tę energię jakby nasysamy.
1: Pompujemy.
0: Pompujemy.
1: Pompujemy, właśnie to chciałem powiedzieć. I ją pompujemy hitami na maksa, które wam serwujemy. Najlepsza dawka, największa dawka już u nas za chwilę. Zostańcie z RMF.
0: To jest właśnie odwrócony wampir. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
15: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jutro pogodowo będzie podobnie jak dziś. Od rana na kujawskim niebie będzie rządzić słońce, ale później chmur będzie przybywać i przez cały dzień ma przelotnie padać. We wczesnych godzinach słupki rtęci będą oscylować w okolicy 12 kreski, a w maksimum temperatura podskoczy do 22 stopni Celsjusza. Przez cały dzień będzie wiało, w porywach do 55 km na godzinę, a warunki biometeo będą niesprzyjające, więc jutro duży kubek kawy to must have.

0: Dla tych, którzy potrzebowali jeszcze takiej dawki solidnej energii jeszcze przed 19, to był Offenbach, jest 12 minut do godziny 19, a dla tych, którzy potrzebują informacji prosto spod samiutkich Tater, to dobrze, że jesteście z RMF Max, bo my wam powiemy, że jeżeli w najbliższych dniach do Zakopca się wybieracie, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ są prace drogowe na odcinku z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Ale... I będą objazdy dzięki temu.
1: Będą
0: objazdy, nie? Nie to, że zostawiają nas takich samych, nie? Że nie będzie można dojechać.
1: Ale też spokojnie, objazd pewnie zostanie poprowadzony płatną drogą widokową. Do której zostanie za darmo dorzucona szarlotka za 15 zł.

0: Puk, puk.
1: Oho.
2: Kto tam?
1: No powiedz to, no.
0: Son Beer.
2: Jaki Son Beer?
0: Madison Beer. Bilety na Madison Beer już za chwilę w RMF Max do zgarnięcia, kochani.
2: Więc jeżeli jesteście fankami albo fanami Madison Beer, musicie zgarnąć te bilety, bo już za tydzień koncert w Krakowie przecież. RMF
0: Max. A póki co Flash i prognoza pogody, zostańcie z RMF Max. Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz. I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Statystyki nie kłamią, nieostrożność, zaśmiecanie czy wypalanie traw. To główne przyczyny pożarów w kujawsko-pomorskich lasach.
2: Pamiętajmy o takich podstawowych, zdroworozsądkowych zasadach. Nie używamy otwartego ognia w lesie, oprócz specjalnie wyznaczonych do tego miejsc i po zgłoszeniu takiego faktu zamiaru użycia ognia w nadleśnictwie.
1: Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko.
2: Byłem świadkiem prędkości przenoszenia się takich płomieni. Uprawy o wysokości około metra albo poniżej metra przez młotnik na korony takich dorosłych drzew to był dosłownie moment. Jeśli w takim przypadku mamy katalizator w postaci wiatru, to dzieje się to bardzo szybko.
1: Mówił Łukasz, specjał z nadleśnictwa Solec Kujawski. We Włocławku powstaną kolejne mieszkania na tani wynajem. Ze szczegółami zapozna Was reporter RMF Max Bartek Syklecki.
3: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka wykonawcy inwestycji, która zostanie zrealizowana przy ulicy Brzeskiej. Projekt zakłada przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera oraz budowę nowej części mieszkalnej. W planach są także garaż podziemny i lokale usługowe. Jak informuje włocławski magistrat, przy ulicy Brzeskiej powstanie 26 mieszkań na tani wynajem.
1: Dodajmy, że oferty od zainteresowanych firm będą przyjmowane do 19 maja. Kiedy robi się ciepło, wielu z nas decyduje się na weekendowy wypad w góry czy nad morze, a to wiąże się z podróżą. Jadąc poza obszarami zabudowanymi w rejonach leśnych i to zwłaszcza po zmroku, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo na jezdni mogą niespodziewanie pojawić się zwierzęta, dlatego ważna jest gotowość do hamowania. Policjanci z regionu jak zawsze apelują o rozwagę za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. We Włocławskim Teatrze sporo się dzieje. W placówce przy Wojska Polskiego odbywają się wydarzenia dla starszych i młodszych mieszkańców miasta. I właśnie spektakle dla tych drugich okazały się strzałem w dziesiątkę.
4: Taką ideą naszą jest, żeby wychowywać najmłodsze pokolenie, żeby przyzwyczajać do tego, że jest takie miejsce jak teatr i żeby też oferować coś takim maluchom w naszym mieście, żeby i dla ich rodziców, bo jest to też duża atrakcja, jak zauważyliśmy, dla rodziców tych dzieci i dla opiekunów, dla babci, dla dziadków, którzy tutaj przychodzą licznie z najmłodszymi widzami, że jest to taka oferta, która myślę, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w Teatrze Impresaryjnym.
1: Co ważne, dzieci w czasie trwania spektaklu mają sporo swobody.
4: Dzieci mają możliwość dotykania chociażby kukiełek, które grają w spektaklu. Mają możliwość zabawy różnymi przedmiotami i w trakcie i po takim spektaklu, więc trochę inny rodzaj doznań teatralnych.
1: Mówiła dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku Monika Budzeniusz.

0: RMF Max.
1: Jutro we Włocławku będzie wietrznie i przez cały dzień spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale według meteorologów możemy też liczyć na krótkie chwile ze słońcem. Humory mogą być kiepskie, bo ciśnienie utrzyma się poniżej normy, a biometr będzie niekorzystny. Przez cały dzień będą towarzyszyć nam podmuchy z południowego zachodu, co może dawać się we znaki i będzie obniżać odczuwalną temperaturę. A według meteorologów w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją do 22 kreski.
2: 3 minuty po godzinie 19, czyli to jakby się dodało do 19.03, to właśnie tyle minut wyjdzie, ile jest po 19.
3: To jest już 19.06 wtedy.
2: I to już jest matura rozszerzona, kochani. A my o tym mówimy oczywiście dlatego, że dzisiaj matura z matmy podstawowa, a to jest kanał nadawczy. Yo!
3: My nie dzielimy, my rządzimy.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, RMF Max z wami i ładujemy się razem tą potężną energią, ale można się też naładować biletami na Madison Beer.
1: Powiedziałbym, gdyby był złośliwy, sprecyzuj, ale Michał, ja złośliwy nie jestem, więc po prostu mamy, powiemy, że mamy bilet.

0: na koncert Madison Beer, który już za tydzień w Krakowie i właśnie ty możesz na tym koncercie być, ale najpierw trzeba zdać naszą maturę z matematyki, no bo jest taki okres, a nie inny, i trzeba nam wysłać na Messengerze rozwiązanie równania.
1: Proste równanie, drodzy państwo.
0: Ty plus bilety na Madison Beer równa się? No właśnie.
1: Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze odpowiedzi. Te najbardziej kreatywne dostaną szansę zawalczenia o te wejściówki. Koncert już 11 maja w Tauron Arenie w Krakowie.
0: W Krakowie.
1: Gdzie?
0: W Krakowie.
1: W Krakowie, tak. Madison Beer.

0: Taylor Swift, 21 minut po godzinie 19 w RMF Max. Nadszedł czas dla graczy, ponieważ GTA 6 zbliża się wielkimi krokami, ale jak się okazuje, GTA 6 ma być najdroższą w historii i z każdym dniem okazuje się, że ta cena może być naprawdę coraz wyższa.
1: Drogi przyjacielu, czy mamy kwoty?
0: Nie, nie mamy tych kwot, natomiast jest to mniej więcej w okolicach już teraz podawane około 100 dolarów, więc to będzie bardzo dużo.
1: To żeby kupić, trzeba będzie sobie wpisać kod na kasę.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć. Si antes te ubiera conocido ver MF Maxi los biletos do wygrania z nami Kasia, bo to bilety na Madison Beer dziś są stawką. Siemano, Kasia.
1: No, cześć, witam.
2: No, dzień dobry. Kasia, walczysz o bilety na Madison Beer, ale najpierw musisz nam odpowiedzieć, co wychodzi z równania ty plus bilety na Madison Beer, to się równa?
1: To się równa selfish do potęgi 20.
2: Selfish do potęgi 20. Okej, tak. Przyjmujemy tę odpowiedź, natomiast to nie jest odpowiedź, która daje ci bilety, ponieważ teraz czas na maturę z matematyki.
0: Tak jest, procesor habilitowany Filip Kliber za chwilę cię przeegzaminuje. Proszę ta bardzo, jest. Dzisiaj matura z matematyki była jedna rano, a teraz jest druga wieczorem i uczestniczysz w niej sama.
2: Indywidualna, Kasia, to jest poprawkowa, bo jesteś tylko ty na tej maturze.
1: Dobra.
2: Rozgrzewkowe pytanie. 8 razy 8?
1: 8 razy 8 przecinek 4.
2: Tak jest, dobra, no akurat chat GPT pomógł, nie? Dobra, Kasia, teraz uwaga, teraz się skup. Pociąg jedzie z miejscowości A z prędkością 60 km na godzinę. Z miejscowości B o 10.30 wyruszył z prędkością 40 km na godzinę pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Jak ma na imię Madison Beer?
1: Madison!
2: Tak jest!
0: To jest pierwszy punkt dla... Czy to było za ile punktów,
2: nie,
0: panie procesorze?
2: To jest pierwsze. To jest pierwsze, teraz musi odpowiedzieć na drugie.
0: Okay.
2: Tylko Kasia, teraz jest naprawdę geometria i to jest pytanie... Ja. Za 5 punktów, to jest to zadanie z gwiazdką na kangurze, nie?
1: O kurde, no!
2: Dobra, trójkąt. Trójkąt ma 3 boki, prawda?
1: No.
2: Najdłuższy bok trójkąta ma 15 centymetrów, prawda? No. Wysokość trójkąta to jest 8 centymetrów. Nie? No i teraz musisz obliczyć ze wzoru, czy wychodzi się na pole, czy na dwór.
1: W Małopolsce na pole.
0: Panie procesorze, czy to jest do zaliczenia?
2: Tak, mój klucz to przyjmuję. Mam w kluczu, że mogę taką odpowiedź od Kasi przyjąć. I Kasia, jedziesz na koncert Madison Beer 11 maja w Krakowie.
1: Dzięki, jak super, ale się cieszę. Dzięki.
0: Ja też.
2: Bardzo proszę, procesor poleca się.

0: Ależ ja go lubię, ależ my go lubimy w RMF Max. To Somber i jego hity Back to Friends na 9 minut do godziny 19.50.
1: Tak jest. I emocje dziś nie tylko przy muzyce będą.
0: O tak.
1: Dziś emocje jak na szachach, również podczas meczu Atletico Arsenal w Lidze Mistrzów. Nie no, może będą emocje, ale raczej nie. O 21 ten mecz jakby co. Póki co u nas prognoza pogody, później Dawid Podsiadło z nowym numerem.

Jutro we Włocławku będzie wietrznie i przez cały dzień spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale według meteorologów możemy też liczyć na krótkie chwile ze słońcem. Humory mogą być kiepskie, bo ciśnienie utrzyma się poniżej normy, a biometr będzie niekorzystny. Przez cały dzień będą towarzyszyć nam podmuchy z południowego zachodu, co może dawać się we znaki i będzie obniżać odczuwalną temperaturę. A według meteorologów w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją do 22 kreski.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max już za nami, a my stąd wychodzimy wcale nie żwawym krokiem, bo Filipa ciągle bardzo bolą plecy.
1: Oj, bolą, bolą.
0: Ale jednak wychodzimy, bo trzeba zrobić miejsce grabie, które za chwilę zaczyna Hop Benz Extra.
1: A ja za grabie nie łapię, bo mnie plecy bolą, tak jak mówiliśmy, ale dziękuję za wszystkie porady, które wysłaliście na Messenger RMF Max.
0: Z kapustą najlepsze było.
1: Układy z kapusty top. Filip Kliber,
0: Michał Siwek,
1: dzięki za dziś. Posłuchajcie, gdzie się jeszcze można dzisiaj pobawić.
2: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy sobie od Krakowa, gdzie gratka dla miłośników, a właściwie powiedzmy wprost, dla miłośniczek Harry'ego Stylesa, Harry Styles party w klubie Poczta Główna w najbliższą sobotę. Czyje hity będą królować, no to już nie trzeba nawet dodawać. Będą i solowe hity, i dużo materiału z epoki One Direction, ale żeby nie było tak monotematycznie, to poleci też Dua Lipa, Troy Sivan, Shawn Mendes i wielu innych fajnych artystów. Start w sobotę o 22. Teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie w najbliższy weekend przede wszystkim Juvenalia Uniwersytetu Warszawskiego na letniej scenie progresji. Bardzo fajny line-up. Lemon, Kosma Król, Hubert, Kacperczyk, Kizo, Żabson i wielu innych wspaniałych artystów, ale też świetni artyści w ten weekend w klubie Explosion. W piątek na scenie na żywo wystąpi Kalif Explo, a w sobotę gość specjalny, DJ producent doskonale znany z naszej anteny Sigala.
3: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert.

0: Muszę wam się przyznać, matematyka zawsze dawała mi nocne koszmary, dlatego podziwiam dzisiejszych matematycznych maturzystów. Brawo wy. No i trzymam kciuki za najlepsze wyniki. Przemek Grabowski, witajcie. Kolejny dzień po maturze i kolejny wieczór z hitami, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najlepsi z najlepszych i nowości, a na dziesiątym Christian Marci i Reverend House. Fast Cars and Superstars.
1: RMF Max. 10. Numer 10.

0: O kolorach lata, tak bardzo słonecznie, trochę afrohausowo. Nowość od Cleo w RMF Max. Kolory lata to na pewno taki, wiecie, pomarańczowy, prawie czerwony, piękne zachody słońca albo wschody słońca. Polecam teraz w maju te wschody, no bo przecież ptaszki wcześniej budzą. No i na maj, i także na słoneczne wakacje polecamy dobre hausy. Na liście Hot Bands już z nami trójka przyjaciół z Norwegii, czyli projekt Bauza. Startują we wtorek na miejscu 9 ich Magnetic.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Mamy powrót we wtorek do listy Hot Bands. Wraca tutaj DJ Illenium z Ellie Goulding na miejscu 8 w numerze Don't Want Your Love. Teraz nowość na lato od modelek. Lubię cię jak lato z zaproszeniem na nasze lato. Imprezowe na maksa. Lato na maksa wystartowało. Byliśmy w Gorlicach, ale to była impreza. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a wkrótce 16 maja zapraszamy do Piły. No i tam na scenie Zalia Posty, ale także nasza Ola Bieniarz, która zagra wam

0: Sara Larsson, chyba kojarzycie ją doskonale. No i nowa przyjaciółka Pink Panthers w numerze Stay Tight, to siódemka. Ta druga, czyli Pink Panthers, swoje pierwsze kawałki wrzucała przecież na TikToka bez pokazywania twarzy. Najpierw był viral, a dopiero później wizerunek. No i dziękują za głosy także w Polsce. rmfmax.pl za chwilę. Petarda, klubowy klasyk w odświeżonej wersji. Bibi Rexha i Faithless już czekają w numerze New Religion. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Właściwie RMF Wax, jego playback. Co robicie w nocy? Śpicie czy tworzycie? Bo on w nocy tworzy głównie pomiędzy pierwszą a czwartą. Twierdzi, że właśnie wtedy wpada mu najwięcej muzycznych pomysłów. No i najlepsze traki rodzą się, gdy świat śpi. No my sobie śpimy, on tworzy, może jutro wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. Przed nami nowa jedynka we wtorek, a pierwszą piątkę otwiera White 2115, California Love, bardzo imprezowe.

bardzo twórczy John Summit i Julia Church. Nowość na liście Hot Bands, ich Shades of Blue. No i uwaga, jeżeli ktoś z was miałby okazję znaleźć się za DJ-ką w trakcie występu Johna Summita, to trzeba się ruszać, tańczyć, uśmiechać i trzeba mieć dobry vibe, bo John Summit, jak zauważył, że dziewczyny, które miały za nim tańczyć, no jakoś tak nie tańczyły, tylko wszystkie siedziały w smartfonach, to poprosił dziewczyny o opuszczenie DJ-ki, żeby nie było smutno. Musi być wesoło, bardzo imprezowo. Teraz będzie właśnie tak, bo pierwszą trójkę otwiera Gordo, już tutaj jego Loco Loco.

może być tak, że Gibbs będzie miał dwa nowe numery na liście Hot Bands, bo solowo jest w poczekalni w numerze win, ale tutaj Gibbs, Kukon i Jonathan, tak to leci, komu wleciało, kto zagłosuje dzisiaj wieczorem, zapraszam. Ty masz, ten kawałek czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim dzisiaj Gordo, jego Loco Loco, na drugim, każdego dnia coraz wyżej, może jutro, najlepszy, Anima w numerze Beautiful, ale dzisiaj najlepszy jest Damiano Dawid, który wraca na szczyt listy Hot Bands w numerze The First Time. One. Numer

0: To się dzieje. Damiano Dawid wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mamy świetne bity i nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy sobie od Krakowa, gdzie gratka dla miłośników, a właściwie powiedzmy wprost, dla miłośniczek Harry'ego Stylesa, Harry Styles Party w klubie Poczta Główna w najbliższą sobotę. Czyje hity będą królować, no to już nie trzeba nawet dodawać. Będą i solowe hity, i dużo materiału z epoki One Direction, ale żeby nie było tak monotematycznie, to poleci też Dua Lipa, Troy Sivan, Shawn Mendes i wielu innych fajnych artystów. Start w sobotę o 22. Teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie w najbliższy weekend przede wszystkim Juvenalia Uniwersytetu Warszawskiego na letniej scenie progresji. Bardzo fajny line-up. Lemon, Kosma Król, Hubert, Kacperczyk, Kizo, Żabson i wielu innych wspaniałych artystów, ale też świetni artyści w ten weekend w klubie Explosion. W piątek na scenie na żywo wystąpi Kalif Explo, a w sobotę gość specjalny, DJ producent doskonale znany z naszej anteny Sigala.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
16: O kurde.
15: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
16: No jak najbardziej, jak najchętniej.
15: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
23: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
22: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
23: Litorsal Senior?
22: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowid.
24: I po reklamie.

Taniec brzucha. Imalbek i jego wersja tego numeru. Lansował to przecież lata temu Akon. Właśnie kto po kolacji, kto może zrobić taniec brzucha, no to teraz będzie można zrobić taki taniec do naszej kolejnej nowości, bo do RMF Max wraca Gromi, którego znacie z wielu numerów. To właśnie ten gość, który robił taniec węża na Eurowizji. Polecam wam jego nowość Say My Name.

0: Nie ucieknę. Kebona Fide, Zalia i Faust. Od szkoły też się nie ucieknie, ale jest podpowiedź prowadzącego. Nauka, wiedza wchodzi lepiej, kiedy robimy sobie przerwy. Czyli odpoczynek to też robota. Odpoczynek to też nauka. No trzeba sobie to tak tłumaczyć. No to za chwilę w przerwie. Chaosowe bity w RMF Max. Dwójka Holendrów. Another Ten Beat już czeka. Talk to you.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
1: I po reklamie.
13: Playlista, co zrobić dzień.
14: Niech się dzieje.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

Plan B, PZ Mata i Kas Bałagane. Jest plan na urodzinowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, ale można napisać na rmfmax.pl. Kto świętuje urodziny na maksa dzisiaj? Także Karolina. Kochana siostro, 20 to czas wyjątkowy. Wiele osób się tego boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa, jesteś po prostu the best. Karolina pozdrawia oczywiście twoja siostra. No to, siostry, dla was taka nowość na wiosnę i na urodziny w RMF Max. Ale Farben wraca w numerze Body Talk.

częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy, a im częściej coś słyszymy, no to chyba też. Kungs, niedawno jedynka na liście Kobence jego Galaxy. Teraz numer, który na pewno jeszcze nie zdążył nam się znudzić. Metzner też zdobywa coraz więcej waszych głosów na hop. Zrobił taki klimat, polecam wam ten bit wieczorowo w RMF Max. Metzner i jego Gotham.

0: Bardzo często słuchamy tej samej muzyki w kółko i ja się przyznaję, też tak miałem w przypadku jego muzyki, jego klimatu. To Ebony Hello też było na repeacie. Takiego klimatu nie zabraknie dzisiaj wieczorem w RMF Max, ale wróci też Somber już za chwilę. No i król House i Disco, czyli Purple Disco Machine, Sophie and the Giants.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam w RMF Max. I wiecie co? My nareszcie wiemy, jak zrobić sobie jajko sadzone, takie najlepsze na świecie. Nareszcie, takie jak od szefa kuchni. Piszemy o tym na rmfmax.pl. Ja wiem, że to pora późnej kolacji, ale jeżeli ktoś chciałby jutro rano na śniadanko takie idealne jajka sadzone, to wiemy, jak to zrobić. rmfmax.pl. Ciekawe, czy Thomas Gray potrafi zrobić sobie jajecznicę? No chyba każdy facet przynajmniej taką potrawę potrafi przygotować. Thomas Gray i jego Rumors.

ATB zabrał nas do gwiazd, no i wracamy często w przypadku tego klasyku gdzieś wysoko ponad chmury. ATB i jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego zapowiadana jesienna trasa po Polsce ma być ostatnią. On tak co jakiś czas mówi, że już kończy, prawda, że emerytura, że to będzie ostatnia trasa, ale później znowu wraca i pewnie w przyszłym roku też wróci. My wracamy do nowości na piękną wiosnę, na piękny maj w RMF Max. Jennifer Lopez, David Guetta, do tego Tańczy Świat. Ja też. Save Me Tonight.

Dancing in Love, DJ Alan Walker. Cudownie, czekamy na jego powrót i występy w Polsce i zapraszamy na nasze imprezy, na trasę Lato na Maxa. Wystartowaliśmy, nasza scena pojawiła się w Gorlisach w majówkę, a w tym sezonie na naszych imprezach także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, Grupson, Zalia, Mortal, Posti, Fausti, ale także Cymsu, którego macie tutaj, Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

Wiosna to także taki romantyczny czas, no i tutaj tak romantycznie wieczorowo bledka w RMF Max, ale za chwilę podkręcimy tempo, bo pojawi się nowość od Johna Samita. To akurat na zmęczenie. Co się okazuje, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym gorzej podejmujemy decyzje. Bo niewyspany mózg to słaby doradca, dlatego zanim pójdziecie spać, zróbcie głośniej John Samit, Chainsmokers, takie bity na wiosnę u nas all the time.

przy takim bicie człowiek czuje, że żyje. Fast Cast Superstars to Christian Marci i Reverend House. Teraz wiadomość dla tych, którzy już w łazience z nami, pod prysznicem. Macie często pomysły pod prysznicem? Ja tutaj prowadziłem dyskusję w RMF Max, czy rzeczywiście jest to tak, że ciekawe pomysły wpadają nam właśnie pod prysznicem i większość osób mi tutaj potwierdza, że tak jest, że najlepsze pomysły często przychodzą właśnie tam. No to pod prysznicem także słuchamy tych dziewczyn. Nowość w RMF Max już na liście Hobbenc to Pink Panteres i Zara Larsson w numerze Stateside.

0: Kygo i Griffin, jego ostatni sukces także u nas na liście Hot Bands. A kto pamięta letnie Igrzyska Olimpijskie? To był 2016 rok, kiedy Kygo zagrał podczas ceremonii zamknięcia imprezy w Rio i to był jeden z największych momentów jego kariery. Coś pięknego. Tyle lat na scenie z nami. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę klubowy klasyk w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: NF Max. Hity.

Pony Turn Me, Felix Jeni, Ciotka Kaskada. Witajcie po 23. Przemek Grabowski, pozdrawiam tych, którzy szykują się jutro na ćwiczenia. Jeszcze można zrobić taką małą formę na lato. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, to pamiętajcie, że słuchanie muzyki podczas treningu może zwiększyć wydajność nawet o kilkanaście procent. No to na siłownię może warto zabrać bity z RMF Max. Za chwilę Andy Dust i jego Zokaria. Teraz Sobel.

ale to był hicior. Muzyczni przyjaciele, nie tylko muzyczni zresztą, Justin Bieber i Kid Laroi często spędzają wieczory razem, organizują sobie domowego grilla stay. No i czekamy, kiedy wrócą, kiedy pokażą coś nowego. Ja teraz chciałbym pokazać wam coś nowego.

To numer, od którego nie mogę się oderwać, Oscar Matt Kay. To może być jego kolejny sukces po już 3 udanych singlach, no i obecności na liście Hot Bands. Oscar Matt Kay wraca w nowości Sweet Nothings. Polecam w RMF Max.

Nasze odkrycie w RMF Max, uwielbiamy jego bity, to DJ Heaven i I Run. Teraz wiadomość dla tych, którzy myślą, co zrobić. I mózg paruje. No to może już przestańcie myśleć. Okazuje się, że im więcej decyzji podejmujemy w ciągu dnia, tym gorzej wybieramy wieczorem. No to o tej porze już nie podejmujcie może trudnych decyzji. Czas na relaksik. Ewentualnie można podjąć decyzję, jak bardzo podoba wam się nasza kolejna nowość. Dawid Podsiadło i jego sezon.

Baby to Matt Wysota w RMF Max. Na naszej trasie Lator Maxa, która wystartowała także polskie gwiazdy, byliśmy w Gorlicach. Kolejna impreza 16 maja. RMF Max zaprasza do Piły. Wjeżdżamy tam z gwiazdami na scenie Posti, Zalia, także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie. Wszyscy jesteście zaproszeni, a wkrótce na trasie także Malbork, Ogrodzieniec, Krasny Staw, Wadowice, Gogolin, a nawet Łódź. Zapraszam wszystkich.

Żyje na gorąco nasze kolejne odkrycie to Kayomi i Siyu w RMF Max, a kto się nudzi, no to bardzo dobrze, bo może dziś w nocy stworzycie coś ciekawego, bo okazuje się, że ludzie są generalnie bardziej kreatywni, gdy się trochę ponudzą. No czasami trzeba dla zdrowia i dla kreatywności. Trzymam kciuki.

Było, ale się skończyło. Huskie przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy nowe polskie głosy, nowe talenty, nowe ekipy. Jutro przed północą również. Przemek Grabowski, dziękuję Wam za spotkanie dzisiaj. Zapraszam w środę. Wystartujemy nasz wieczór o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których pewnie jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.